ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

koło sztab.

ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: Nastrój tej piosenki potwierdza, że bledka to by była idealna pogodynka, bo idzie do nas cieplejsze i idzie do nas bardziej słoneczne.
1: I cieplejsze i słoneczne powoli zobaczymy już dzisiaj, ale od jutra to już tak wiedzie na pełnej i dobijemy do 30. Jest szansa, że w tym tygodniu.
0: I to jest ostateczny dowód na to, że ostatnie 2 tygodnie w szkole są bez sensu. W pogodzie wakacje zaczynają się prawie już teraz. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry w RMF Max.

0: jest nowość na lato. Run, Run, River, David Guetta, Alok i Stick Figure w RMF Max.
1: Kowboje, poranka w składzie dobry, zły i brzydki. Dzisiaj nie przyjechali, bo wiadomo, zastępujemy ich my.
0: Czy jest dobry i zły, brzydki
1: tak.
0: Się wycofał.
1: O, to prawda, bo on kibicuje Szkocji, to dlatego, ale dzisiaj ma fajnie. Król powiedział, że Szkocji w związku z wczorajszym meczem dzisiaj mają wolne.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jedyne męskie granie po polsku na mundialu, to jest ta piosenka.

0: też.
1: Informacje z regionu w dużej ilości, zawsze o 6, czyli za chwilę tu w RMF Max.
2: Uwaga, będzie wzruszająco. No. Sokół wędrowny wrócił do polskiego domu.
1: Wow.
2: Po 100 latach.
1: 100 lat?
2: No.
1: To nie jest sokół wędrowny.
2: A jaki?
1: To jest sokół bardzo wędrowny. Sokół bardzo, bardzo wędrowny, no bo jak wyszedł 100 lat temu, tyle czasu zostają powrót.
3: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego chorują częściej. Takie dane wyłaniają się ze statystyk prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Posłuchajcie o szczegółach.
4: W województwie kujawsko-pomorskim w 2025 roku liczba zwolnień lekarskich oraz dni absencji chorobowej wyraźnie wzrosła. Dla osób ubezpieczonych w ZUS-ie wystawiono ponad 1 100 000 zwolnień z tytułu choroby własnej, co przełożyło się na 12 900 000 dni nieobecności w pracy.
3: Mówiła rzeczniczka kujawsko-pomorskiego ZUS-u Krystyna Michałek. Jeżeli planujecie wyjazd i potrzebujecie pomocy przy jego organizacji, zadzwońcie do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu i umówcie swój autobus na kontrolę tuż przed podróżą. Mundurowi szczegółowo sprawdzą nie tylko trzeźwość i dokumenty kierowcy, ale też układ kierowniczy, hamulcowy i oświetlenie.
5: Można złożyć wniosek o kontrolę takiego autobusu. W okresie wzmożonych wyjazdów wycieczkowych policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą działania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżujących. Kontrole autobusów obejmują m.in. sprawdzanie stanu technicznego, obowiązkowego wyposażenia, uprawnień kierowców, czasu pracy.
3: Mówiła Izabela Lewicka-Waszak z Inowrocławskiej Policji. Zmieniamy temat. Włocławskie MPK informuje o zmianie trasy objazdu dla linii 4, 8 i 19 od tego weekendu. Zmiana dotyczy prac drogowych na ulicy Wysokiej, między skrzyżowaniem przy Urzędzie Pracy a ulicą Lisek. Przystanek zastępczy dla autobusów w kierunku ulicy Promiennej zostanie wyłączony z ruchu. Przystanek przy Urzędzie Pracy zostanie przywrócony do obsługi tych linii. Więcej o tym przeczytacie na Włocławek.eu. Ferrari, Lamborghini, McLaren i inne legendarne maszyny już niebawem zaparkują w samym sercu naszego miasta. Inowrocław nawiązał współpracę z fundacją Fun and Drive Dzieciom, czego efektem będzie wielki piknik charytatywno-motoryzacyjny. Krótko o tej niezwykłej akcji powie Wam nasza reporterka.
6: Wyjątkowe wydarzenie odbędzie się 10 i 11 lipca na inowrocławskim rynku. Mieszkańcy będą mogli nie tylko z bliska podziwiać najdroższe i najszybsze super samochody świata, ale również przejechać się nimi w fotelu pasażera. Co najważniejsze, cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na zakup nowoczesnej karetki dla dzieci. Organizatorzy zadbali także o potężną strefę rozrywki dla najmłodszych. Na rynku staną dmuchańce, minimotorki czy stoiska z watą cukrową.
3: Tyle Karolina Stramowska. Jeszcze na szybko zaglądamy do przestrzeni ekspozycyjnych Włocławskiego Centrum Kultury. W Galerii Sztuki Suszarnia można oglądać wystawę malarstwa Alicji Wieczorek, która w swojej twórczości poszukuje połączenia pomiędzy co niewidzialne i niepowiedziane, a materialną rzeczywistością. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie ck.browar.pl.

0: śmiejesz czy płaczesz, bo ja już nie wiem.
1: A nie ma i Josi, a naszych nie ma, a to mogliśmy wygrywać tak jak my mogliśmy teraz wygrywać. 6:06 jest teraz na zegarach RMF Max.
0: Nie, jest 6:08, jest poniedziałek.
1: 6:06.
0: Dzień dobry. Szwedzi wygrali właśnie z Tunezją kilka minut temu 5-1. I to powinniśmy być my.
1: Znaczy my powinniśmy być ten jeden na Szwecji 5?
0: Nie, my powinniśmy być całą Szwecją. To my mieliśmy być na tym mundialu. To miała być nasza chwila, nasz poranek, a nie oni.
1: No Asia Meus, Irek Jakubek. Dobrze, że my przynajmniej dojechaliśmy tu, gdzie trzeba.

0: Tak właśnie śpiewają dobre wróżki i one mówią, że to będzie udany poniedziałek. Modelki Wodarskiej 17 minut po godzinie 6.
1: Fajnie by było, jakby te dobre wróżki jeszcze przygoniły z powrotem lato.
0: A, to muszą
1: bo się
0: być...
1: nam trochę zaplątało gdzieś.
0: Wtedy dobre wróżki muszą być już w wieku Marii Rodowicz. Wtedy mają trochę większą magię. Przynajmniej pogoda się zaczyna jej słuchać. Mówi, boli mnie kolano. I wtedy pogoda się zmienia.
1: Dzisiaj na pogodę jeszcze uważajcie, zwłaszcza na północy. Mogą się pojawić burze. Jest chłodno, poniżej 18 stopni w całej Polsce i gdzieniegdzie tylko szansa na słońce.
0: Ale w drugiej połowie tygodnia dobra wróżka Joanna, no i wróż Ireneusz załatwili nam wszystkim okolice 25 kreseczki.
1: A na weekend wam załatwiliśmy nawet 30 słonko i nie musicie dziękować.
0: Załatwiliśmy to. Aśka załatwiła.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek Toruńska 147.
7: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi

0: ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kwalifikowanych.
2: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
1: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
2: Do kiedy?
1: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
3: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: I poranna kawka, znowu jakaś taka smaczniejsza. Maxwell Ingrosso, Sun is Shining. Tu RMF Max, 29 minut przed godziną 7.
1: Ważna sprawa teraz będzie, uwaga, bo naukowcy powiedzieli, kiedy można jeść deser.
0: Mi mówili, że cały czas.
1: To źle ci mówili.
0: Źle,
1: bo deser, czyli słodkie, zdaniem naukowców, bezpiecznie można jeść tylko po śniadaniu.
0: Po śniadaniu,
1: bo wtedy ciało ma czas, żeby sobie z tym cukrem jakoś poradzić.
0: Jedyny wyjątek, żeby później tak legalnie zjeść deser, to zachodzi wtedy, kiedy obiad jesz na śniadanie. Bo zazwyczaj deser jesz po obiedzie, nie? Czyli obiad na śniadanie, wszystko się zgadza.
1: Big brain.
0: A, nowość o poranku.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Dokładnie tego potrzebowaliśmy na poniedziałkowy poranek Dub Dogs w RMF Max. Jak to zagra, to każdy, a nawet poniedziałkowy dzień będzie super.
1: A jak wam samochód dzisiaj zapali rezerwę, to super. To jest mądry samochód.
0: Nie wiem, czy
1: to
0: tak
1: jest
0: super.
1: To jest super.
0: Ja nie lubię, super, jak pali.
1: Bo jeszcze dzisiaj można zatankować trochę taniej. Proszę bardzo, 6,04 za benzynkę. Dieselek 6,40, bo dzisiaj jest ostatni dzień programu ceny paliw niżej. No, proszę bardzo, ale ja się czuję, że ty jeszcze nie zdajesz sobie sprawy, co to znaczy akcyza wraca do właściwego poziomu, VAT wraca do właściwego poziomu. Tak brzmiał udawany płacz Joanny. Jak Asia płacze naprawdę, dowiemy się jutro o tej samej porze. Prawdziwe emocje całą dobę macie na samym poranku. 19 minut i 7. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy. Firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91. Krzywiec.pl.
8: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
16: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
17: I po reklamie. Muzyka zawsze po pierwsze.
18: Tu się czuję hity.
17: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: No już, Fergi, nie płacz. Ojciec się przytuli. Ojciec Ireneo, jak Padre Guillermena i Jęgę Silesia Beats.
1: Ojej.
0: Ojej, no Asia, no. 9 minut przed godziną 7. Legendarna wielofunkcyjność porannego programu RMF Max potwierdza się właśnie w tym momencie. Informacyjny flash, żebyście byli na bieżąco, będzie o pełnej. Bądźcie blisko, będzie dużo o mundialowych wynikach sportowych.
1: A teraz będzie nowy trend, bo wiecie, że my lubimy nowe trendy i wy też je lubicie, dlatego bardzo wam o nich mówimy.
0: Bardzo.
1: Na TikToku tym razem zgniatanie butelek kaucyjnych, no, tak, żeby recyklomat ich już nie przyjął.
0: O kurczę.
1: No bo tobie się nie chce za bardzo ich jej oddać, a też nie chcesz, żeby ktoś inny na tym zarobił.
0: Jak się tak zrobi, to się potem szczeka. Bo tak robił pies ogrodnika. Sam zje, drugiemu nie da. Nie? No właśnie. Tak to działa, słuchajcie. Objaśniamy świat. Fajnie, że z nami jesteście. Asia Mełz, Irek Jakubek. 8 minut i...

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Jest siódma, jest Flash w RMF Max, czyli skrót najważniejszych informacji. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Nad ranem zakończono działania polskich myśliwców, które poderwano w związku z nocnym rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Przed piątą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że sytuacja jest opanowana. Patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej trwało ponad 3 godziny. Tej nocy Rosja przeprowadziła serię ataków na Kijów i Charków. Trafionych zostało kilka wielopiętrowych budynków mieszkalnych. Są ofiary i ranni. Tymczasem Stany Zjednoczone ogłaszają sukces. Pokój z Iranem osiągnięty. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif, który pośredniczył w negocjacjach, przekazał, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie. Dokument ma zostać sfinalizowany w najbliższy piątek w Szwajcarii.
2: Upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych, napisał Trump we wpisie na swoim portalu. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, dodał Trump. Przypomnę, że to w wyniku ataku USA i Izraela Iran zablokował cieśninę Ormuz. Trump ocenił, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi, że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę poza nim.
1: Tyle Paweł Żuchowski. Wstępne porozumienie ma trwać 60 dni. A teraz ostrzeżenie od IMGW. W części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują alerty hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Do tego cały czas aktywne są alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Może powiać z prędkością do 40 km na godzinę. A w porywach nawet do 75 km na godzinę. I te alerty mają być aktywne do 19. No a dziś właściwie w całej Polsce będzie chłodno, nieprzyjemnie. Zmiana, choć na razie kosmetyczna, dopiero od jutra, a pod koniec tygodnia dotrą do nas gorące masy powietrza. Eksperci prognozują nawet do 30 kresek.
3: Już się boję, jak się będę czuł, bo jak są takie przeskoki, to ja po prostu nie żyję.
4: Mogłoby być tak jak w tym momencie, może lżejszy wiatr.
1: Mówili warszawiacy. Zaczynamy oczywiście od tego, co działo się na piłkarskich boiskach. Grad bramek w starciu reprezentacji Niemiec w pierwszym meczu Mistrzostw Świata pokonali Curaçao aż 7-1. We wczorajszym starciu Holandii z Japonią remis 2-2. To już drugi holendersko-japoński pojedynek na mundialu. 16 lat temu pomarańczowi wygrali 1-0. A w meczu pierwszej kolejki grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. Świętują też Szwedzi, bo Tunezja pokonana 5-1. A teraz jeszcze zmiana na dyscypliny, bo nasz tenisista Kamil Majchrzak zgarnął najcenniejszy tytuł w karierze. Wygrał turniej rangi ATP, pokonał Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6. Na północy kraju pochmurno z umiarkowanymi opadami deszczu, może też silniej powiać. Jeśli chodzi o pozostały obszar, no to zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna na dziś to od 14 kresek na północnym wschodzie przez 17-18 w centrum do 20 na południu i południowym wschodzie. Natomiast wiatr ma wiać umiarkowanie, chwilami będzie też dość silny, więc temperatura odczuwalna będzie pewnie trochę niższa.
0: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Specjalnie dla tych, którzy w poniedziałek są bardziej zmęczeni niż w piątek. 4 minuty po 7:00, tu RMF Max. Gramy wam hity na maksa. To będzie dobry... Czekajcie, zastanowię się. Tak, to będzie dobry dzień. Potwierdzone info.

0: To Mans Emlow, 11 minut po godzinie 7. Mans w sobotę miał 40 urodziny.
1: O, happy birthday, Mans!
0: Oczywiście, a dzisiaj też ma fajny poranek, bo jego Szwecja wygrała z niejego Tunezją.
1: Tak, ale to było zwycięstwo, chociaż spektakularne i wysokie 5-1, to jednak słodko-gorzkie. Po pierwszego gola wcale Szwedzi tak strasznie nie świętowali, a to dlatego, że strzelec tej bramki z pochodzenia jest Tunezyjczykiem.
0: A gol wpadł w meczu Szwecja-Tunezja na
1: mundialu.
0: Tak,
1: więc nie mógł się tak super cieszyć, no bo trochę strzelał swoim.
0: To może dobrze, że nasi nie pojechali na mundial, jeszcze by strzelił Oli Sadebę. 11 po 7.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: tygodniu, a teraz 21 dni. No właśnie,
1: dobrze,
0: właśnie.
1: Dobrze, że przypomniałeś, Irek.
0: Proszę bardzo, mamita.
1: Dzięki, a kiedy dokładnie?
0: Mamita niby 23. Mamita niby wszystko pamięta, ale jednak przydaje jej się czasem
1: papi.
0: O 7.21. Papi!
1: Czego wam dzisiaj brakuje? Jest pytanie na teraz. Co by wam się przydało, czego wam brakuje w ten poniedziałkowy poranek? Piszcie SMS-owo pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów, a 300 w naszej zabawie będą do wzięcia.
0: Przydałoby się 15 minut dodatkowe na przykład do poranku. 22 już prawie minuty po godzinie 7. Czego wam dzisiaj brakuje i najbardziej potrzeba? Piszcie SMS-owo 3001.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
8: Skoda.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27. Telefon 54 287 40 50.
15: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
18: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za

0: 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
1: I po reklamie.

0: świętego spokoju, łóżka i spania, kilku godzin snu, słońca i pogody.
1: I przytulasów, i oleju w samochodzie. Też wam dzisiaj brakuje o poranku w poniedziałek.
0: Siemano rano, cześć Monika.
2: Cześć.
0: Cześć, 8:55. A tobie czego dzisiaj najbardziej brakuje?
2: Niedzieli, poniedzieli.
0: Ale to jest już poniedziałek.
1: Coś tam się łączy na tym
0: to polega. Słuchaj, mamy dla ciebie trzy stówy. Trzy stówy są już przygotowane. Masz te trzy stówy i teraz musisz zrobić wszystko, żeby tak w mundialowym nastroju tych trzech stów nie stracić.
1: Będziemy cię pytać, piłkarz czy? Musisz zadecydować, czy przedstawiona osoba to piłkarz, czy może jednak ktoś inny. A dzisiaj w mundialowych emocjach Republika Zielonego Przylądka mierzyć się będzie z Hiszpanią.
0: Dlatego na boisku pojawia się João Paulo, ten defensywny pomocnik, już przerzucił piłkę, teraz w roli napastnika biegnie w kierunku bramki. João Paulo i gol!
1: João Paulo, Monia, to piłkarz czy miasto w Portugalii?
0: João Paulo, piłkarz.
1: Czy
0: miasto. No.
2: Gol, piłkarz.
0: Brawo!
1: Wszystko było obronione, Monika. Okej, lecimy dalej. Republika Zielonego Przylądka gra z Hiszpanią. Boavista już na boisku.
0: Boavista dopiero pracuje na zaufanie szkoleniowca, bo to jego pierwszy mundial 2026. Ten 21-latek może zaskoczyć. Boavista, czy zobaczymy jego cieszynkę, kiedy wije się na polu karnym?
1: Boavista!
0: Gol!
1: To jest piłkarz, Monika, czy może jedna z wysp Zielonego Przylądka? Boavista.
0: Piłkarz,
2: no dobra, strzelam znowu z gol, piłkarz.
1: Tym razem nie trafiłaś w poprzeczkę. To jednak jest wyspa Zielonego Przylądka. 200, trzecia szansa.
0: Kevin Lenini teraz przy piłce obrócił się w polu karnym dwóch Hiszpanów. Jakby go nie zauważyło, Lenini, gol!
1: Lenini, Kevin Lenini, Monika. To jest piłkarz czy praprawnuk ojca rewolucji?
0: Lenini.
1: Monia.
2: No dajcie jakąś podpowiedź. Piłkarz!
1: No, brawo!
0: Myślałem, że wypikaliśmy brzydkie słowo. 200 dla ciebie.

0: Macie RMF Max, nic was nie zaskoczy. 20 minut i godzina 8.
1: Popatrzmy na moment na sprzedaż. Co tam urosło?
2: O Jezu.
1: No. Kefir. Słuchajcie, kefir staje się najszybciej sprzedającym się produktem mlecznym w naszym pięknym kraju.
0: Brawo, kefir to by teraz w tej porze roku kefir to jest nasze dobro narodowe.
1: Tak?
0: Tylko musi być kefir z truskawkami, bo wtedy jest biało-czerwony. La la la la la la. Pozdro od kefirka 20. Od Irka, przepraszam, 20 minut i godzina 8. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda JQ Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i JQ 5 już od 115 500 zł. JQ 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
7: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
8: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zakopower, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
11: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
12: Najlepiej słuchać w pracy.
13: Max robi mi dzień.
14: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy.
15: Mocne hity.
12: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
18: Citroen. I po reklamie.

0: Michała. Czy wy już wiecie, że na antenie RMF Max oprócz waszych ulubionych hitów na maksa pojawiła się opcja na, uwaga, 25 tysięcy złotych.
1: Opcja. Co to jest jedna opcja, jak my mamy dla was taką rundę bonusową, że nic dzisiaj wam się bardziej nie opłaci niż udział właśnie w tej rundzie?
0: 1100 razy łatwiej wejść do finału, bo teraz, uwaga, teraz jedno zgłoszenie do naszej gry szyfr o wygranej, do wygranej, to 1100 losów wpadających do puli, z której losujemy szansę na grę o 25 tysięcy złotych.
1: Wiemy, że chcecie to 1100 losów i my wam je damy, tylko trzeba się zgłosić. Ślecie hasło MAX pod 7327 i każdy taki SMS my, specjalnie dla was, żeby było łatwiej, pomnożymy razy 1100.
0: Ale ja wiem, czego chcecie trochę bardziej niż tych 1100 losów. Chcecie 25 tysięcy złotych. Najprostszy sposób, by dać sobie więcej szans na 25 tysięcy złotych, jest właśnie teraz. Wyślij MAX na 7327. To jest najlepsza okazja dzisiejszego dnia.

0: Innej trasy, tak wam gramy o poranku w RMF Max.
1: I ostrzegamy, są utrudnienia na S8 oraz na A4 w Śląskiem.
0: I więcej we Fleszu. Ja przepraszam.
1: Właśnie, to chciałam powiedzieć.
0: Bez kierunkowskazów.
1: Czytasz mi w myślach. No.
0: Zawsze.
2: Reklama. Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dniotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
4: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Aktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. I od razu kierowców z Dolnego Śląska ostrzegamy przed utrudnieniami na S8. To jest odcinek między węzłami Łozina, Oleśnica Zachód. W pobliżu węzła Łozina osobówka wjechała w bariery. Są ranni, zablokowane są lewy pas ruchu oraz pas awaryjny w kierunku Wrocławia. I na tym nie koniec. A4 w Śląskiem w tej chwili może się korkować na odcinku Mysłowice-Chorzów. Doszło do zderzenia dwóch osobówek. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia. To teraz wyjątkowo pozytywna wiadomość dla zmotoryzowanych. Co prawda, no minie trochę czasu, byśmy mogli poczuć to podczas tankowania, ale ropa poszła w dół i to sporo. Jest najtańsza od marca. Baryłka stoi w przedziale od 80 do 83 dolarów. To jest w pokłosie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Żegluga przez cieśninę Ormus ma wrócić do normy w ciągu 30 dni. Polacy stawiają na nieruchomości w Hiszpanii. Rocznie kupujemy tam nawet 4000 lokali. W ciągu ostatnich lat Polacy awansowali na 8 miejsce wśród zagranicznych inwestorów.
2: To są zarówno apartamenty wakacyjne na wybrzeżu, które są zazwyczaj droższe, ale również zwykłe mieszkania gdzieś tam w dużych miastach, również apartamenty w dużych miastach, kupują mieszkania w większych ośrodkach miejskich.
1: Mówił nam Mariusz Meczko, doradca inwestycyjny mieszkający w Barcelonie. Średnie ceny lokali wahają się od 120 do 300 tysięcy euro. I na zamknięcie jeszcze fajna opcja na wakacje. Tym razem nie chodzi o kierunek, a środek transportu. Możecie ruszyć w podróż w czasie do lat 80.
3: W składzie znajdują się wagony klasy pierwszej, barowy, klasy drugiej oraz bagażowo-rowerowy.
1: TKP uruchomiło letnie połączenie składem Intercity nieśpieszne.
4: Wagony z lat 80., końcówki lat 70., wagony odbudowane, wszystko tutaj jest oryginalne.
1: Mówił Michał Wrzosek z TKP Intercity nieśpiesznym. Dotrzecie zarówno nad morze, jak i w góry.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Mistrzowski flesz sportowy otwiera zwycięstwo Niemców, bo ci rozbili bank. W pierwszym meczu grupy E ograli Curaçao aż 7-1. Momentami było nerwowo. Curaçao strzeliło bramkę na 1-1. Ostatecznie jedno z najwyższych zwycięstw Niemców w historii Mistrzostw Świata. Naszym celem jest zagranie dobrego turnieju i tak myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast ciągle są rzeczy, które musimy poprawić, szczególnie gdy przyjdzie nam grać z mocniejszymi przeciwnikami. Podsumował trener Julian Nagelsmann. Szwedzi pokonali Tunezyjczyków 5-1, no i remis w starciu Holandii z Japonią 2-2.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Najgorzej ma się dziś północny wschód i północ kraju, bo tam rzeczywiście tych chmur będzie najwięcej. Natomiast te południe Polski i południowy wschód mogą liczyć na liczne rozpogodzenia. Termometry wskazują dziś nie za wiele, bo od 14 kresek na północnym wschodzie przez 17-18 w centrum kraju do 19-20 na południu i południowym wschodzie. Wiatr wieje z kierunków zachodnich. Raczej będzie wiał słabo, ale chwilami będzie też wzrastał do umiarkowanego i momentami powieje silniej.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Spoko, Igor, słuchamy, nie oceniamy. Tu RMF Max, 4 po 8.

0: i od razu poniedziałkowy. Trochę lepszy nastrój, bo macie włączony o poranku RMF Max.
1: No to niech do tego dojdą jeszcze wakacje. O. Maja Chwalińska, nasza Maja, jest aktualnie na urlopie, odpoczywa, brawo, leży na słonku i jest takie piękne zdjęcie, na którym Maja rozwiązuje krzyżówki.
0: O, i się bardzo uśmiecha, bo doszła do hasła tutaj pionowo: polska tenisistka, i było na 3 litery. A ktoś ma i dopisał jeszcze jedną krateczkę. O, zrobiła się wesoło. Pozdrawiamy tą 3-literową i 4-literową Majkę i Igę. Jesteście wielkie dziewczyny.

0: Daj, daj. Daj, daj, mówią ci wszyscy, którzy mijają nas na radiowych korytarzach, jak się dowiedzieli, że rozdajemy 4 wejściówki do parku rozrywki. Mówią daj, daj, daj, robią to samo co Shakira i Burna Boy przed momentem na antenie RMF Max.
1: Ale my robimy daj, daj tylko wam, bo te wejściówki są dla was. Także odpalajcie Messengera i nagrywamy głosówki.
0: Tak, Messenger Mama Max specjalnie dla was. Daj, daj, daj.
1: Dobra, już dość.
0: Dzisiaj zamieniacie się w dystrybutor ostatni raz tankujący paliwo po niższych cenach, bo dzisiaj się kończy program CPN.
1: Tak, i taki dystrybutor, który jest szczęśliwy albo trochę smutny i wydaje różne odgłosy, to właśnie wy w tym momencie, dlatego nagrajcie się jako ten dystrybutor i wyślijcie głosóweczkę na naszego maksowego Messengera.
0: Jak czujecie instrybutora ból, to wyślijcie gul, gul, gul.
1: Gul.
0: Gul. Gul. 19 minut po godzinie 8. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
3: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
2: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
3: Do kiedy?
2: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
4: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
9: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
10: I po reklamie.
11: Mocne hity bez przerwy.
12: To działa.
11: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: I się skończyło tanie tankowanie.
2: Artur w roli dystrybutora, który dzisiaj po raz ostatni tankuje trochę tańsze paliwo.
3: Niektóre dystrybutory są z tego faktu wyraźnie zadowolone.
2: To Majeczka dystrybutor, Karolina wręcz przeciwnie. Ostatni dzień taniego paliwa to dla niej wielki ból.
3: A cztery wyjątkowe wejściówki do Energylandii dzisiaj w naszej zabawie zgarnia Asia.
2: Aśka ryzykantka. Bo to jest kawa czarna w białej bluzce. Poranny konkurs wraca jutro o zwykłej porze.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Wiemy, że lubicie sobie podśpiewywać razem z Milkiem. Tu. I od razu poniedziałek jakoś jedzie w trochę lepszym tempie. 20 minut przed godziną 9.
1: Słowo jedzie odgrywa dużą rolę w historii, którą dla was przygotowaliśmy na 8.40. Mamy do czynienia z wielkim mundialowym skandalem.
0: Tak okradziono reprezentację Anglii i to jeszcze przed ich pierwszym meczem na mundialu. Ukradli im buty i piłki.
1: Znaczy piłki pal 6, ale buty! Buty! I to nie były zwykłe buty, wiadomo, piłkarski but, zwłaszcza taki już trochę rozegrany, bo już nie można grać w świeżakach. Taki rozegrany but to jest esencja zapachu piłkarskiej szatni. To jest szansa dla amerykańskich naukowców, bo oni na podstawie tych butów mogą teraz sklonować Harry'ego Kane'a. Takie... Kto ma piłkarza w domu?
0: Trochę się boję.
1: Ten wie.
2: Reklama. Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
11: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wiemy, co jest ekstra.
13: Co tego się słucha?
14: Co jest hitem?
15: To ma potencjał.
12: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
20: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
21: I po reklamie.

0: poniedziałek się zamienił w taki piątek, przynajmniej jeśli chodzi o to, co gra z waszego głośnika. To są hity na maksa, to jest RMF Max. 9 minut do godziny 9.
1: 25 tysięcy złotych. Jest do wygrania w RMF Max.
0: Yes.
1: Wystarczy odgadnąć tajemniczy szyfr. Szyfr składa się z 4 cyfr. Jak zgadniecie właściwe cyfry, kasa jest wasza.
0: I możemy zrobić tak, że będzie łatwiej wygrać niż Niemcom z Curaçao. Bo będziemy ujawniać pierwszą cyfrę 4-cyfrowego kodu.
1: Dokładnie tak. Pierwszą cyfrę dostajecie od nas, od RMF Max, i ona padnie na naszej antenie dokładnie za 1,5 godziny.
0: A wszystko po to, by łatwiej wygrać 25.

0: nigdy nie przypuszczałem, naprawdę nigdy nie przypuszczałem, że to będzie jedna z najważniejszych wiadomości dnia, ale baryłka ropy spadła. Konkretnie jej cena spadła. Jak bardzo i co to dla nas znaczy, o tym we Fleszu za 4 minuty punktualnie o 9:00. Bądźcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: opakowanie 500 gramów 4,99, a pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
5: O, adres taki egzotyczny.
6: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
5: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM. Max,
1: dziewiąta w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zawarte. Cieśnina Ormuz, jeden z kluczowych szlaków transportu ropy, ponownie otwarta i już o poranku widać błyskawiczną reakcję rynków. Ceny tego surowca spadły do najniższego poziomu od marca. Baryłka ropy Brent kosztuje teraz nieco ponad $83, to około 4% mniej. Jeżeli ten trend się utrzyma, ceny paliw mogą zbliżyć się do poziomów z okresu obowiązywania programu CPN.
2: Rząd zapowiadał, że w przypadku obniżek cen ropy rozpocznie się wychodzenie z rozwiązań obniżających podatek VAT i akcyzę na paliwa.
3: Ten projekt będziemy kończyli teraz latem,
2: mówił premier Donald Tusk.
1: Tyle Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Błyskawicznie we fleszu po dziewiątej sprawdzamy, co dzieje się na miejskich drogach. Standardowo jeszcze spory ruch na Okrze i Toruńskiej Moście i w okolicach Tamy. Może korkować się ulica Obwodowa, a to z powodu remontu ulicy Wysokiej. Uważamy też na alejach Jana Pawła II i Kazimierza Wielkiego. Omijajcie rozkopane Śródmieście. Warunki drogowe póki co są dobre, ale kierowcy tak czy inaczej noga z gazu. Po dziewiątej w RMF Max na szybko mamy coś dla przyszłych studentów. Trwa rekrutacja na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. W tym roku wrocławska uczelnia oferuje kilkanaście praktycznych kierunków kształcenia.
4: Są osoby, które wolą nauki ścisłe, więc mogą wybrać kierunki techniczne. Są osoby, które się czują humanistami, więc mogą wybrać nauki społeczne, nauki związane z filologią, z zarządzaniem, administracją, prawem, pedagogiką. Są osoby, które mają w sobie dużą dozę empatii, mogą wybrać ścieżkę bycia pielęgniarką, pielęgniarzem.
1: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku Robert Musiałkiewicz. Szukacie taniego lokum we Wrocławku? Mamy dobre wiadomości. Magistrat zapowiada budowę 195 mieszkań na tani wynajem. Nowe osiedla powstaną przy ulicy Łubinowej i Cienistej. Oprócz samych bloków wokół wyrosną też parkingi i strefy odpoczynku. Miasto nie ukrywa, że tą inwestycją chce zatrzymać u nas młodych mieszkańców. Na koniec flesza trochę o kulturze. W RMF Max zaglądamy do przestrzeni ekspozycyjnych Centrum Kultury Browar B. Do 27 czerwca w Galerii Sztuki Suszarnia możecie zwiedzać wystawę malarstwa Alicji Wieczorek.
5: Artystka, która ukończyła malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, uzyskała dyplom w 2012 roku, obroniła później doktorat, zajmuje się malarstwem, rysunkiem i ilustracją. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Sztuk Wizualnych w Uniwersytecie Kieleckim.
1: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Wrocławku Lidia Piechocka-Witczak. To był Flash w RMF Max. Kolejno o 10, a już za moment najnowsza prognoza pogody.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: We Wrocławku i tym razem szykuje się dosyć pochmurna i chłodna aura. Póki co mamy 13, a słupki rtęci pokażą maksymalnie tylko 17 kreskę. Na niebie utrzyma się sporo obłoków, oczywiście będzie przelotnie padać. Po południu ma pojawić się odrobina słońca, a wieczorem burze. Wiatr będzie nam dokuczać, prędkość ma dochodzić do około 55 km na godzinę. Biometr mamy niesprzyjający, możecie odczuwać senność. O poranku pamiętamy o mocnej kawie.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: RMF Max, hity na maksa.
7: Będzie nowość w kategorii powiedzenie, bo to jest nieprawda, że jaki poniedziałek, taki cały tydzień, przynajmniej w pogodzie, jak przetrwamy dzisiaj.
8: Poczuj dobry beat.
7: To się zacznie.
9: To zacznie się, bo od jutra, a od środy to już na pełnej. Idzie ciepłe,
7: a jutro przyjdzie letnie. To znaczy, ja będę gorący, a Asia się jeszcze waha. Asia Meus i Rekia, o Jezu.
9: Pogadamy o tym jutro.
7: Gdyby wzrok zabijał, już bym nie żył, matko jedna, Asia Meus i Rekia.

0: może nie wszystkim jest do śmiechu dzisiaj o tej godzinie, ale z bardzo wyluzowanymi ziomkami zaczynamy poniedziałkowe byle do obiadu. MGK i Wiz Khalifa na chwilę po dziewiątej w RMF Max. Mam nadzieję, że również podczas weekendu złapaliście trochę luzu i jesteście gotowi na kolejny tydzień wyzwań. Nie? Nie jesteście? Spoko, jakoś wspólnymi siłami damy radę. W końcu to najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry, do 13 będę wspierał was samymi hitami na maksa. Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz

0: ukośnik ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Osiedle Letniskowa Park w Michelinie poleca komfortowe dwupoziomowe mieszkania z ogrodem, tarasem oraz miejscem postojowym. Wyjątkowa lokalizacja łącząca bliskość natury z szybkim i dobrym dojazdem do centrum miasta i autostrady czyni inwestycję wartą Twojej uwagi. Spokojna i bezpieczna okolica to gwarant bezpieczeństwa dla Ciebie i bliskich. Odwiedź nasze biuro sprzedaży już dziś i zamieszkaj tak jak lubisz. Letniskowapark.pl. Telefon 502 286 410.
2: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci Twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla Ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
3: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Winnica Tulibowo zaprasza 20 i 21 czerwca na samozbiory Jagody Kamczackiej. Partnerem tegorocznego wydarzenia będzie Toyota Jaworskie Auto. Rodzinny dzień w naturze, własnoręczny zbiór owoców i zwiedzanie winnicy. Tulibowo 2A. Zapraszamy!
5: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Playlista, co zrobić dzień.
9: Niech się dzieje.
8: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

kto by nie chciał mieć tak wygwizdane przy poniedziałku jak Oscar Sims. Jego nocoty za nami w RMF Max. Piłkarski mundial to temat, którym będziemy żyli przez przynajmniej jeszcze miesiąc, ale w Stanach, co ciekawe, wcale nie jest na pierwszym miejscu. Amerykanie bardziej przeżywali teraz playoff NBA, które w miniony weekend miały swoje rozstrzygnięcie. Po 53 latach przerwy koszykarze New York Knicks sięgnęli po mistrzostwo, wygrywając w serii San Antonio Spurs 4-1. No i tym samym nasz Jeremy Sochan, grający właśnie obecnie w ekipie New York Knicks, został pierwszym w historii Polakiem z mistrzowskim pierścieniem tej elitarnej ligi. Wielkie graty, Jeremiasz. Mimo że większość Polaków bardziej jara piłka kopana, to my bardzo się cieszymy, że chociaż ty coś w trakcie trwania tego amerykańskiego mundialu wygrałeś.

0: Dawka Sztuka, Davida Getty, Alokai, Stitch, Fridger, Run, Run, River w RMF Max. Tak właśnie gramy po to zbliżające się lato i wakacje. No może pogoda w ten weekend nie była wymarzona na imprezę pod chmurką i grille, ale już od połowy tygodnia zrobi się cieplej, o wiele cieplej. Przynajmniej tak zapowiadają. A jeśli chcesz mieć 100% pewności co do pogody, to wbijaj na rmfmax.pl i zgłoś się do naszej zabawy szyfr do wygranej. Co prawda nie zagwarantujemy ci słońca, ale dajemy szansę na 25 tysięcy, za które kupisz sobie to wymarzone all inclusive w ciepłych krajach. A teraz dodatkowo masz na to 500 razy większą szansę, bo właśnie odpalam rundę bonusową. Ale to taki szybki strzał, 10-minutowy, więc nie zwlekaj zbyt długo. rmfmax.pl, tu na ciebie czekamy z ekstra szansami na 25 tysięcy złotych. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
5: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12b. Zadzwoń 669 615 325.
6: Magia teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
7: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
12: We Wrocławku i tym razem szykuje się dosyć pochmurna i chłodna aura. Póki co mamy 13, a słupki rtęci pokażą maksymalnie tylko 17 kreskę. Na niebie utrzyma się sporo obłoków, oczywiście będzie przelotnie padać. Po południu ma pojawić się odrobina słońca, a wieczorem burze. Wiatr będzie nam dokuczać, prędkość ma dochodzić do około 55 km na godzinę. Biometr mamy niesprzyjający, możecie odczuwać senność. O poranku pamiętamy o mocnej kawie.

to Ameryka, ale tym razem w głośnikach Somber w numerze 12-12 na antenie RMF Max tuż przed godziną 10. O pewno jak zwykle będziemy mieć dla was flash i pogodę. No a teraz jeszcze na chwilę przeniesiemy się do Włoch, bo tam ostatnio, słuchajcie, tamtejsi karabinierzy odnaleźli skradziony skuter. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, ale odnaleziono go po dokładnie, uwaga, 42 latach od zgłoszenia kradzieży. Także, kochani, jeśli wam kiedyś coś, ktoś zajumał i jeszcze tego nie odzyskaliście, to nie traćcie nadziei. Roxy Whitechurch teraz w Maxie, a za chwilę Offenbach i Ella Anderson.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super.

0: partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
3: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach Mistrzostwa Sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
7: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: 10 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Na otwarcie wyniki najnowszego sondażu. Chodzi o zaufanie Polaków do Donalda Trumpa. 49% pytanych uważa, że Polska nie może liczyć na amerykańskiego przywódcę w kwestii bezpieczeństwa. Trumpowi w tej kwestii ufa 30% ankietowanych. Tymczasem nasi politycy muszą się liczyć z prezydentem USA.
13: Politycy muszą ciągle Trumpa obłaskawiać. No i nie ma wyjścia, no bo Rosja przecież nieustająco jest zagrożeniem, a Europa często jest w chaosie. To obłaskawianie bardzo zmiennego przywódcy wygląda chociażby tak, że dzisiaj na 80. urodzinach Trumpa jest polski prezydent z życzeniami.
14: I żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał Polskę.
12: Tematem zajął się Krzysztof Berenda.
15: To jest RMF Max Włocławek.
12: Po 10:00 przechodzimy do informacji z regionu. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego chorują częściej. Takie dane wyłaniają się ze statystyk prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak się okazuje, coraz częściej borykamy się z zaburzeniami psychicznymi. Tylko w zeszłym roku lekarze w naszym regionie wystawili z tego powodu ponad 106 tysięcy zwolnień.
16: Jako jej przyczynę wskazuje się wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz złymi relacjami w miejscu pracy.
12: Mówiła rzeczniczka kujawsko-pomorskiego ZUS-u Krystyna Michałek. Wielki krok dla sportu w powiecie włocławskim. Samorząd szykuje się do historycznej inwestycji w Kruszynie, wartej blisko 160 milionów złotych. Wyrośnie tam potężne centrum sportu i rekreacji. Mieszkańcy doczekają się m.in. nowoczesnej dwupiętrowej krytej pływalni. Do dyspozycji będą też korty, boiska oraz plenerowa siłownia. Wykonawca inwestycji zajmie się wszystkim kompleksowo, od projektu aż po samą budowę. O poranku na szybko mamy coś dla moli książkowych. Aż do soboty 27 czerwca we włocławskiej Książnicy potrwa kiermasz pozycji wycofanych z księgozbioru. Bibliotekarze przygotowali interesujące tytuły dla czytelników w każdym wieku.
17: Kiermasz tradycyjnie trwa w poniedziałki od 10 do 15, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9 do 16, w soboty od 9 do 14.
12: Mówiła Anna Rachut z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku. Ciekawa propozycja dla aktywnych mieszkańców Włocławka. Pod koniec wakacji wystartuje kolejna jubileuszowa edycja włocławskiego biegu nocnego. Impreza odbędzie się w piątek, 28 sierpnia. Zarówno biegacze, jak i miłośnicy Nordic Walking będą mieli do pokonania 5-kilometrową trasę. Start i meta tradycyjnie na Placu Grodzkim. Zapisy już ruszyły, a szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Klubu Maratończyk. To był Flash w pigułce w RMF Max. Kolejne o 11, a za moment najnowsza prognoza pogody. W ten poniedziałek w naszym regionie nie będzie za przyjemnie. Maksymalna temperatura wyniesie tylko 17 stopni. Niebo jest w pełni zachmurzone, ma przelotnie padać, po południu pojawi się trochę błękitu. Wiatr i tym razem może nam przeszkadzać. Porywy mają dochodzić do około 55 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma się w normie, ale biometr mamy niesprzyjający. To zdecydowanie nie jest dobra wiadomość dla meteopatów. Duże ocieplenie dopiero w piątek.
15: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
18: Minęła 10 w RMF Max. Na kolejny flash i pogodę zaprosimy Was już za godzinę, a teraz odpalamy kolejną porcję hitów. Na początek grający już w głośnikach Teddy Sims, będzie za chwilę też m.in. Bledka czy Bob Sinclair i Kajsa. Tu Byle do obiadu, Piotrek Świderski. Cześć ponownie. She

0: To jest właśnie klimacik, którego w poniedziałek w pracy nie może zabraknąć. Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait w RMF Max. Powiem wam, że pomimo poniedziałku ja mam doskonały humor. To jest tak przyjemne uczucie, wiedząc, że dzisiaj mamy dla was konkretny hajs. W walizce zamkniętej na szyfr jest 25 tysięcy, które możesz przytulić już po południu. No a dodatkowo teraz podam ci pierwszą cyfrę, żeby ją otworzyć. Jedynka zaczyna ten kod, więc już będzie trochę łatwiej w finale. Tylko żeby się do niego dostać, najpierw wyślij do nas SMS-a z hasłem MAX na 7327 za 3,69 albo wklikaj się do zabawy na rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promy.

0: wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Pamiętaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
4: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
6: Winda nie działa.
5: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
6: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
5: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu na

0: Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
1: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
0: Do kiedy?
1: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
2: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
3: I po reklamie.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To było męskie granie orkiestra z kawałkiem Nareszcie, a za krótką chwilę pojawi się Ben ze swoim hiciorem Hearts. Włocławek szykuje się do wielkiego testu na najgłośniejsze miejsce w mieście. Czy to zakłady przemysłowe dają czadu, czy może jednak uliczne klaksony i pociągi robią największy hałas? Miasto postanowiło nie zgadywać, tylko zamówić profesjonalną mapę hałasu. I to nie byle jaką, bo obejmującą ponad 85 km kwadratowych, czyli cały Włocławek. Przyszła ekipa pomiarowa będzie musiała rozstawić swoje super czułe mikrofony na wszystkich frontach. Od głównych arterii, po boczne uliczki, od stacji kolejowej, aż po przemysłowe zakamarki. Wyniki pomiarów trafią potem na specjalną mapę, na której podstawie powstanie program ochrony przed hałasem. Będzie plan na najbliższe 5 lat i wizja na dłużej, żeby mieszkańcy mogli żyć i spać spokojnie, a nie zatykać uszy poduszką.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Mam też dla was nowość od Meduzy. Chłopaki wracają. Po wielu sukcesach proponują nam numer Zrani. Do tego tańczymy w tym tygodniu. Silence. Też czekamy wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Hop Benz Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zakopower, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
8: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Wiemy, co jest ekstra.
9: Do tego się słucha.
10: Co jest hitem.
11: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Havex. Szyjemy korzyści na Twoją miarę. Poznaj meble tapicerowane i łóżka sypialniane produkowane na wymiar. Ciesz się najwyższą jakością w cenach prosto od producenta. Zaoszczędź jeszcze więcej. Kupuj meble z ekspozycji z super rabatem. Havex Meble. Nowa Wieś pod Włocławkiem, ulica Jana Pawła II, 18.
14: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: ten poniedziałek w naszym regionie nie będzie za przyjemnie. Maksymalna temperatura wyniesie tylko 17 stopni. Niebo jest w pełni zachmurzone, ma przelotnie padać, po południu pojawi się trochę błękitu. Wiatr i tym razem może nam przeszkadzać, porywy mają dochodzić do około 55 km na godzinę. Ciśnienie utrzyma się w normie, ale biometr mamy niesprzyjający. To zdecydowanie nie jest dobra wiadomość dla meteopatów. Duże ocieplenie dopiero w piątek.
1: RMF Max Włocławek.

Pniaczek na maksa, bez dwóch zdań. Calvin Harris i Ellie Goulding, Outside, za nami w RMF Max. A jeśli chodzi o naszą trasę lata na maksa, to za nami kolejna bardzo udana impreza. W sobotę byliśmy w Malborku, a w ostatni piątek czerwca, 26, na rozpoczęcie wakacji 2.26 będziemy w Wadowicach. Zagrają tam m.in. Grzegorz Chyży i Mortal. Później odwiedzimy jeszcze Gogolin, Łódź, Ogrodzieniec i Krasnystaw. Szczegóły tych wydarzeń możecie sobie sprawdzić na rmfmax.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
12: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
11: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
12: Do kiedy?
11: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
13: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: 89 i 2 FM. Forget you.
1: 11 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Ważna informacja dla klientów Velobanku. Możecie mieć kłopot z dostępem do strony i części pozostałych usług. Awaria zaczęła się kilka godzin temu i wciąż nikt nie potrafi powiedzieć, jak długo potrwa. Bank pracuje nad usunięciem usterki. To pokłosie weekendowego łączenia systemu Velobanku z systemem przejmowanego City Handlowego. IMGW tymczasem ostrzega, dziś może zagrzmieć. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 7 województw na północy kraju. W położonych nad morzem powiatach obowiązują także alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Służby sugerują, by nie pozostawiać samochodów pod drzewami.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Przed południem garść szybkich informacji dla kierowców. Droga wojewódzka nr 269 w powiecie włocławskim przejdzie kolejną modernizację. Krótko o szczegółach powie wam reporter RMF Max. Bartku?
2: Przebudowa obejmie odcinek drogi wojewódzkiej nr 269 pomiędzy Choceniem a Wilkowiczkami. Wartość podpisanej umowy to 8 milionów złotych. W planach są ułożenie nowych warstw nawierzchni, odtworzenie poboczy czy remont zjazdów. Zakończenie prac oraz odbiory techniczne zaplanowano na jesień. Dodam, że na zadania związane z drogą nr 269 w budżecie województwa zabezpieczono łącznie 12 milionów złotych.
1: Tyle Bartek Seklecki. Zmieniamy temat. Duże zmiany w energetyce na włocławskim osiedlu Kazimierza Wielkiego. Ciepłownia rusza z inwestycją wartą blisko 41 milionów złotych. Do połowy 2028 roku powstanie tam nowoczesne hybrydowe źródło ciepła oraz nowa sieć łącząca ulicę Płocką z Celulozową. Ponad 19 milionów złotych na ten cel miasto pozyskało z unijnego dofinansowania.
3: Ograniczymy ilość spalanego miału węglowego, a jak ograniczymy ilość tego spalanego miału węglowego, to ślad za tym ograniczamy emisję dwutlenku siarki, dwutlenków azotu, dwutlenku węgla.
1: Mówił prezes włocławskiego MPC-u Dariusz Tomaszewski. Potrzebujecie pomocy w znalezieniu pracy lub napisaniu CV? Zajrzyjcie do włocławskiej kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja. Regularnie dyżurują tam doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy. To świetna okazja, by w luźnej kawiarnianej atmosferze przejrzeć najnowsze oferty zatrudnienia, skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne czy zapytać o bezpłatne szkolenia.
4: Nieraz zaczyna się to spotkanie od właśnie rozmowy w kawiarence, a kończy na dłuższym procesie takim doradczym. Później na spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym. Mamy też osoby, które były ostatecznie zainteresowane udziałem w sesjach coachingowych, które oferujemy naszym klientom.
1: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Kolejny dyżur pracowników pośredniaka w kawiarni obywatelskiej zostanie zorganizowany we wtorek, 23 czerwca. Nad Włocławkiem jeszcze sporo ciemnych chmur, które powoli odsuwają się na wschód kraju. Jeszcze zajrzy do nas sporo słońca, ale wieczorem i tak przyjdą burze. Miejcie to na uwadze. Po południu termometry pokażą 17 stopni, około 18 czeka nas 14 i noc ponownie nie zapowiada się na zimną. Zobaczymy 12 stopień powyżej zera. Ciśnienie mamy w normie, ale biometr nam nie sprzyja. Możemy odczuwać senność czy wzmożone zmęczenie. Poprawa pogody dopiero w piątek.
5: W tej godzinie też ich u nas nie zabraknie. Andy Dazzy Harris, duet Anatory 54 Rule, raczy m.in. modelki. W takim muzycznym towarzystwie rozpoczniemy sobie 11 w RMF Max. Piotrek Świderski, witam ponownie i zapraszam na ciąg dalszy poniedziałkowego byle do obiadu. RMF Max. To jest cały czas najlepszy program do słuchania w pracy.

0: Modelki na wakacje 2026 przygotowały dla nas coś takiego. Lubię cię jak lato w RMF Max. Trzeba przyznać, że fajnie się wkręca. A jak wam się już wkręciło na dobre, to możecie wbić na rmfmax.pl do zakładki Hot Bands i zagłosować na ten numer w dzisiejszym notowaniu. No i po 20 zobaczymy i usłyszymy, czy modelkom udało się wrócić do najlepszej dychy. rmfmax.pl, zakładka Hot Bands. Wbijajcie. RMF Max. A już za moment na naszą playkę wbija Artema z numerem I Like The Way You Kiss Me. Zostańcie z Maxem.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
4: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i putin.

0: motoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Wyj głośniej.
5: Miej fan.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Eminem zaczarował nas trochę swoim kawałkiem Houdini. To jednak nie koniec magii, bo już wkrótce solidna jej porcja zawita do Włocławka podczas tegorocznej Nocy Świętojańskiej. Już w najbliższą niedzielę ogród na pompce zamieni się w prawdziwą czasoprzestrzenną kapsułę. To wydarzenie to prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy mają ochotę zanurzyć się choć na chwilę w świat pradawnych tradycji. Sobótka, czyli Noc Świętojańska, to nie tylko najkrótsza noc w roku, ale też najbardziej magiczna. Na miejscu nie zabraknie hitu każdej edycji, czyli warsztatów wyplatania wianków. Do tego Osada Krajeńska pokaże, jak się kiedyś żyło bez smartfonów, a lokalni twórcy ludowi zadbają o to, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Na koniec wieczoru zespół pieśni i tańca Kujawy odpali tradycyjny obrzęd Nocy Świętojańskiej. Będzie ogień, będzie taniec, będą emocje. Kto wie, może nawet znajdziecie legendarny kwiat paproci. RMF.

0: co jest lepsze niż druga lub nawet już trzecia kawa w poniedziałek w pracy. Sedgar z Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max. No ja wiem, że nie jest wam łatwo na początku tygodnia, ale zapewniam was, że my mamy wszystko pod kontrolą. Łącznie z waszymi finansami, bo możemy o nie zadbać jeszcze dzisiaj po południu. Uwaga! Właśnie startuje ekstra runda bonusowa i każde zgłoszenie wysłane pod 7327 za 3,69 to teraz aż 1222 szanse na finał o 25 tysięcy złotych. To najlepsza okazja dnia, żeby wejść teraz do gry o duże pieniądze, więc nie zwlekaj i wyślij Max pod 7327. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
5: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
8: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
7: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
8: Do kiedy?
7: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
9: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sold Out. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sold Out i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
11: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Nad Włocławkiem jeszcze sporo ciemnych chmur, które powoli odsuwają się na wschód kraju. Jeszcze zajrzy do nas sporo słońca, ale wieczorem i tak przyjdą burze. Miejcie to na uwadze. Po południu termometry pokażą 17 stopni, około 18 czeka nas 14 i noc ponownie nie zapowiada się na zimną. Zobaczymy 12 stopień powyżej zera. Ciśnienie mamy w normie, ale biometr nam nie sprzyja. Możemy odczuwać senność czy wzmożone zmęczenie. Poprawa pogody dopiero w piątek.

0: romantyczny Damian Dawid, jego The First Time za nami w RMF Max, a przed nami numer, który też ma w sobie odrobinę takiego romantycznego vibe'u. Fukaj i Liwka w ramach projektu Enklawa połączyli siły i tak oto powstał singiel Chcę Więcej. Posłuchajcie go w Maxie teraz.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A więcej o tym numerze i całym projekcie Enklawa możecie dowiedzieć się z najnowszej próby mikrofonu Kariny Nęcińskiej. Rozmowę z Fukajem i Liwką znajdziecie na YouTubie, RMF One czy Spotify. Polecam zajrzeć, bo naprawdę warto, kawał niezłego materiału.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12B. Zadzwoń 669 615 325.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
9: Magia Teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
10: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Winnica Tulibowo zaprasza 20 i 21 czerwca na samozbiory Jagody Kamczackiej. Partnerem tegorocznego wydarzenia będzie Toyota Jaworski Auto. Rodzinny dzień w naturze, własnoręczny zbiór owoców i zwiedzanie winnicy. Tulibowo 2A. Zapraszamy!
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroen. I po reklamie.
14: 12 w RMF Max, Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Ruszają negocjacje Ukrainy z Unią Europejską dotyczące członkostwa we wspólnocie. Pierwszy dział negocjacji, który otworzą Ukraina i Mołdawia, dotyczy praworządności, reformy sądownictwa i funkcjonowania instytucji demokratycznych. Jakie ma on znaczenie?
15: Odblokowanie tego działu negocjacji ma ogromne znaczenie, gdyż jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Bez jego uruchomienia cały proces negocjacji akcesyjnych nie mógł posuwać się naprzód. Komisja Europejska jednak nieformalnie prowadziła rozmowy z Kijowem w sprawie kolejnych działów, dlatego będzie je można dosyć szybko otworzyć, może jeszcze przed wakacjami.
14: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: To jest RMF Max Włocławek.
14: Bezpieczne wakacje na drogach Kujaw i Pomorza. Policjanci ruchu drogowego ruszają ze wzmożonymi kontrolami autobusów, które wożą dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Przez całe wakacje mundurowi będą pod lupą trzymać przede wszystkim stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców. Policja przypomina też rodzicom i organizatorom wyjazdów, że każdą taką kontrolę można zgłosić z wyprzedzeniem na specjalnych punktach sprawdzania autokarów. Zmieniamy temat. Studia wyższe wcale nie muszą wiązać się z przeprowadzką do innego miasta i wielkimi kosztami. Włocławska Państwowa Akademia Nauk Stosowanych przypomina, że rekrutacja na bezpłatne studia dzienne jest otwarta. Na maturzystów czeka kilkanaście nowoczesnych i praktycznych kierunków kształcenia.
16: Zachęcam do tego, żeby wybierać starannie, żeby przeczytać, żeby zobaczyć, jaki jest program studiów. Wszystko jest, szanowni Państwo, przedstawione na stronie internetowej naszej, łącznie z przedmiotami, które będą na drugim, trzecim roku. To jest chyba ważne, żebyśmy dokonywali świadomych wyborów, bo one być może będą determinowały naszą przyszłość.
14: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Robert Musiałkiewicz. Hologramy i ściany wizyjne już niebawem zagoszczą we Włocławku. Wszystko za sprawą projektu Kultura w Zasięgu, w którym bierze udział Włocławskie Centrum Kultury. To marszałkowski program współfinansowany ze środków unijnych. Jego głównym celem jest unowocześnienie lokalnych placówek i ułatwienie mieszkańcom dostępu do sztuki. Oprócz multimedialnych gadżetów nasze centrum otrzyma też nowoczesny sprzęt do cyfrowego zapisywania zbiorów. W popołudniowym fleszu jeszcze szybko o lokalnym sporcie. Piłkarze lidera zakończyli sezon na drugim miejscu we włocławskiej A-klasie. Informacje w pigułce przygotował dla Was nasz reporter. Bartku?
17: Po 26 kolejkach włocławianie zgromadzili na swoim koncie 61 punktów. Złożyło się na to 19 zwycięstw, 4 remisy, a także 3 porażki. W sezonie 2025-26 piłkarze lidera zdobyli 80 bramek na A-klasowych boiskach. To jednak nie koniec piłkarskich emocji z udziałem włocławskiego klubu. O awans do klasy okręgowej lider powalczy w meczach barażowych.
14: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki. Na to popołudnie na Kujawach prognozowanych jest 17 kresek, trochę słońca i wiatr osiągający około 55 km na godzinę. Jakość powietrza jest dobra, ale jeśli macie ochotę na spacer, warto ubrać się cieplej, jest chłodno. Wieczorem temperatura spadnie do 14 i noc nie będzie zimna. Spodziewamy się 12 stopnia. Przez cały ten dzień będą się utrzymywać niesprzyjające warunki biometeo. Przypominamy, że około 18 przyjdą do nas burze.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
18: Na zegarach w RMF Max już po 12, a w kalendarzu dzień wiatru. No to co? Pędzimy dalej z tym poniedziałkiem, kochani. Tutaj cały czas byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski, witam ponownie i zapraszam. Jestem z wami jeszcze przez godzinę. Hej!

0: Cherry Puppy to Piggy Becky G w RMF Max. Tak właśnie rozkręcamy to poniedziałkowe popołudnie. Popołudnie, które może być dla ciebie tym najlepszym w tym tygodniu, bo możesz wygrać 25 tysięcy złotych. A co więcej, właśnie teraz ponownie ułatwiam ci wejście do finału i odpalam szybki strzał. Wchodząc do naszej zabawy w tym konkretnym momencie, pomnożę twoje zgłoszenie aż 650 razy. Szczegóły znajdziesz na rmfmax.pl. A jeżeli wszystko jasne, to od razu po te 25 koła wbijaj z hasłem MAX SMS-owo pod 7327 za 3,69.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.

Dwa dni odbledki już za nami, a za chwilę pojawią się Jazzy i Spritz z kawałkiem Can't Deny It. Włocławskie kąpieliska, plaże i baseny powoli wkraczają w najbardziej wyczekiwany sezon – lato. Ośrodek Sportu i Rekreacji podał ostatnio dokładne terminy działania miejskich miejsc do wodnego relaksu, a to idealny moment, by zaplanować pierwszy skok do wody. Od 27 czerwca otwarte będą miejskie obiekty odkryte. Na liście są dwa kąpieliska, jedno nad Jeziorem Czarnym, drugie nad Jeziorem Wikaryjskim. Na obu kąpieliskach można liczyć na dostęp codziennie od 10 do 18, czyli wtedy, kiedy słońce przygrzewa najmocniej, a chętnych do plażowania i kąpieli jest najwięcej. Na miłośników basenów zewnętrznych czekają miejskie pływalnie pod chmurką. Basen przy ulicy Lisek czynny będzie od poniedziałku do piątku między 12 a 20, a przystań wodna na Zalewie Włocławskim otwarta będzie w godzinach od 11 do 19.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
3: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
5: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Na to popołudnie na Kujawach prognozowanych jest 17 kresek, trochę słońca i wiatr osiągający około 55 km na godzinę. Jakość powietrza jest dobra, ale jeśli macie ochotę na spacer, warto ubrać się cieplej, jest chłodno. Wieczorem temperatura spadnie do 14 i noc nie będzie zimna. Spodziewamy się 12 stopnia. Przez cały ten dzień będą się utrzymywać niesprzyjające warunki biometeo. Przypominamy, że około 18 przyjdą do nas burze.
0: RMF Max Włocławek.

Bez Romance i Lady Gaga w RMF Max. Taką perełką dzisiaj finiszujemy z programem Byle do obiadu, najlepszym do słuchania w pracy. Tak więc ja już za dziś wam serdecznie dziękuję. Piotrek Świderski, my słyszymy się jutro, jak zwykle po 9:00. A już za chwilę, za parę minut, po godzinie 13:00 padnie do was Fiołas z programem I Wszystko Gra. Zostawiam was w naprawdę dobrych rękach, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie. Dzięki raz jeszcze, trzymajcie się, pa pa.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackiot S6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackiot S6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
6: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru, dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: 13 w RMF Max, Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Inflacja w dół, ale ceny niektórych towarów poszły w górę. Jak wynika z najnowszych danych GUS, w maju inflacja wyniosła 3,1%. To spadek w porównaniu z kwietniem, ale za wiele towarów musimy płacić wyraźnie więcej. Wpłynęły na to oczywiście ceny paliw.
3: Bilety autobusowe w górę o 5%, przejazd taksówkami o blisko 8%, bilety lotnicze o 10%. Na szczęście droższy transport nie wpłynął drastycznie na ceny żywności. W skali roku mamy wzrost o 0,5%. Są też produkty coraz droższe. Mięso wołowe, kalafiory, pomidory. Tu mamy podwyżki o 15%.
2: Tyle Igor Skrzypek.
4: To jest RMF Max Włocławek.
2: Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w okolicy. Wspólne patrole policji i straży rybackiej na kujawsko-pomorskich akwenach. Mundurowi regularnie kontrolują jeziora oraz rzeki w całym regionie. Cel jest jeden: poprawa bezpieczeństwa i walka z kłusownikami. Funkcjonariusze sprawdzają nie tylko patenty i pozwolenia na połów ryb, ale też trzeźwość osób odpoczywających nad wodą oraz stan techniczny łodzi. Służby zapowiadają, że te prewencyjne kontrole będą powtarzane przez cały sezon. Po południu krótko coś dla poszukujących etatu. Włocławski pośredniak zachęca do udziału w czerwcowych e-konsultacjach. Informacje w pigułce na ten temat przygotował dla Was reporter RMF Max. Bartku?
5: Z tej formy komunikacji mogą korzystać zarówno osoby szukające pracy, jak i lokalni przedsiębiorcy. W najbliższych dniach specjaliści będą odpowiadać na pytania dotyczące zasad tworzenia CV, dostępnych dotacji czy zwrotu kosztów dojazdu. Szczegółowy harmonogram e-konsultacji znajdziecie na stronie włocławskiego pośredniaka.
2: Tyle Bartek Seklecki. Zmieniamy temat. Włocławska Biblioteka wietrzy swoje magazyny i zaprasza na letni kiermasz. Do soboty 27 czerwca mieszkańcy mogą kupić pozycje wycofane z oficjalnego księgozbioru placówki.
6: Jak zwykle zgromadziliśmy na naszym kiermaszu książki wycofane z naszego księgozbioru. To są dobre książki w przystępnych cenach. Jest dużo beletrystyki, jest literatura faktu, są kryminały, ale muszę powiedzieć, że też mamy ogromną ilość książek dla dzieci mniejszych, dzieci, które uczą się czytać, dla młodszej młodzieży.
2: Mówiła Anna Rachut z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku. Prawnicy i psycholodzy na wyciągnięcie ręki. I to całkowicie za darmo. O tym jeszcze krótko na koniec flesza. Mieszkańcy regionu zmagający się z przemocą domową lub kryzysami rodzinnymi mogą codziennie szukać wsparcia. Od 17 do 21 działa specjalny telefon zaufania. Eksperci doradzą m.in. w sprawach o alimenty czy opieki nad dziećmi. Zapiszcie ten numer 800 154 030. Połączenie jest bezpłatne. Popołudnie we Włocławku zapowiada się na niespokojne. Temperatura wyniesie maksymalnie 17 stopni, wieczorem spadnie do 14 i noc i tym razem nie będzie zimna. Na termometrach zobaczymy 12. Niebawem pojawi się więcej błękitu, ale po 18 prognozowane są burze i intensywny deszcz, a nawet grad. Miejcie to na uwadze. Wiatr może nam dokuczać, osiąga około 55 km na godzinę. Jutro identyczna pogoda, ocieplenie przyjdzie do nas dopiero w piątek.
7: Minęła 13. Hity na Max. Dajecie radę? Wiem, że jest poniedziałek, wiem, że pogoda średnia. Do mailowej skrzynki wpadają kolejne wiadomości, a w kalendarzu pojawiają się przypomnienia. Ale złapiemy trochę luzu. Przeciągnijcie ramiona, ja puszczę wasze ulubione hity. Będzie do wzięcia kasa i gadżety w zabawie poniedziałek na skróty. Do 17 jestem w RMF Max. Tu Fiołas. Siemacie.

0: Cały czas gramy wam świeżo. To Burna Boy i Shakira w RMF Max z mundialowym hitem. Oglądacie mecze? Śledzicie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? Ciężko wszystkie spotkania oglądać, no bo niektóre rozgrywane są późną nocą. Ja w ogóle uważam, że to jest jawna niesprawiedliwość. Mecze rozgrywane są w nocy, a żadne w czasie pracy. RMF Max. Dobrze, że przynajmniej hity ratują nas w robocie. Dinoro i Gigi D'Agostino. To gram dla was za moment.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym Centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pułk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
11: Ty plus smak podróży równa się Max

0: 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
3: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
2: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
3: Do kiedy?
2: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
4: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Włocławek 89,2 FM.

Tame Impala i Dracula w RMF Max. Weekend bywa czasami Draculą, no bo powinniśmy odpoczywać i mieć więcej siły w poniedziałek, a to działa jakoś tak odwrotnie, jakby wyssał z nas energię. Dlatego mam dla was zabawę. Poniedziałek na skróty. Jeśli chcecie zaliczyć poniedziałek na skróty, wystarczy zabawnie rozwinąć skrót w głosówce na naszym radiowym messengerze. A skoro wczoraj przed Białym Domem z okazji urodzin Donalda Trumpa odbyła się gala MMA, to dzisiaj skrótem do rozwinięcia jest MMA. W poniedziałek robota też czasem przypomina MMA, więc rozwincie zabawnie skrót MMA. Kto zrobi to najlepiej, zgarnia zestaw maksymalnych gadżetów. Co to jest dla was dzisiaj MMA? Może mobilizacja minimalnej ambicji w pracy? Czekam na wasze propozycje. RMF Max. Messenger RMF Max. Tu zbieram wasze głosówki. A to Andy Dust i Zakaria.

0: ciśnie serce w szklance, ale buta bądź skarpetkę w kałuży można utopić. White 2115 i Roxy Węgiel za nami. No bo taki poniedziałek w pogodzie przed nami, że wiele województw z ostrzeżeniami przed burzą. Jak będzie w naszej okolicy, to sprawdzimy za moment. Będzie prognoza, a do tego Rita oraz hitem Anywhere. I właśnie, nigdzie się nie wybierajcie, zostańcie z RMF Max, bo przed 14 zdradzę wam, którego piłkarza AI wskazało jako tego najprzystojniejszego na mistrzostwach. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Osiedle Letniskowa Park w Michelinie poleca komfortowe dwupoziomowe mieszkania z ogrodem, tarasem oraz miejscem postojowym. Wyjątkowa lokalizacja łącząca bliskość natury z szybkim i dobrym dojazdem do centrum miasta i autostrady czyni inwestycję wartą twojej uwagi. Spokojna i bezpieczna okolica to gwarant bezpieczeństwa dla ciebie i bliskich. Odwiedź nasze biuro sprzedaży już dziś i zamieszkaj tak jak lubisz. Letniskowapark.pl. Telefon 502 286 410.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
11: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
10: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
11: Do kiedy?
10: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
12: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wloclawek.pl.
14: I po reklamie.
16: popołudnie we Wrocławku zapowiada się na niespokojne. Temperatura wyniesie maksymalnie 17 stopni, wieczorem spadnie do 14 i noc i tym razem nie będzie zimna. Na termometrach zobaczymy 12. Niebawem pojawi się więcej błękitu, ale po 18 prognozowane są burze i intensywny deszcz, a nawet grad. Miejcie to na uwadze. Wiatr może nam dokuczać, osiąga około 55 km na godzinę. Jutro identyczna pogoda, ocieplenie przyjdzie do nas dopiero w piątek.
17: RMF Max.
18: RMF Max Włocławek.

Sobel, Francis Sidims w RMF Max. Dziewczyny, mam dla was fajne zestawienie. AI wskazało najprzystojniejszego piłkarza na tym mundialu, ale nie brano pod uwagę umiejętności czy osiągnięć, jedynie matematyczne proporcje twarzy. I tu zaskoczenie, bo najprzystojniejszym zawodnikiem mundialu został Rodrigo de Paul, zawodnik Interu Miami, a także reprezentacji Argentyny. To dość duża zaskoczka, ale nie większa od tej, na której pozycji znalazł się Cristiano Ronaldo. Dopiero 45. miejsce. Szok! No, czuję, że u bukmacherów szanse na to, że Cristiano na tych mistrzostwach się rozpłacze, właśnie wzrosły. A teraz idealny na poniedziałek hit Alok i Kialit, Dive Into Me. Warto zrobić głośniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit

0: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: I po reklamie.
8: 14 w RMF Max Włocławek. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Na początku sierpnia Polska może złożyć apelację w sprawie niewykorzystanych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Przed weekendem resort zdrowia otrzymał w końcu wyrok belgijskiego sądu. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrany zapas preparatu.
9: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przyznaje, że rząd cały czas liczy się z tym, że tę kwotę jednak trzeba będzie zapłacić.
10: Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów.
9: W tym tygodniu Polska otrzymała też kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Tym razem chodzi o dodatkowe 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy. Nasz kraj zakwestionował to żądanie i na razie wysłał notę dyplomatyczną w tej sprawie.
8: Wyjaśniał Michał Dobrołowicz.
11: To jest RMF Max Włocławek.
8: Doczekaliśmy się. Ciepła woda powoli wraca do mieszkańców Włocławka. MPC zakończył planowane prace remontowe i konserwacyjne. Dzisiaj pomyślnie uruchomiono główne źródło ciepła oraz całą miejską sieć. Jak zapewniają ciepłownicy, dzięki tym pracom system jest przygotowany do dalszej bezpiecznej eksploatacji, co gwarantuje stabilne dostawy do całego miasta. Po południu sprawdzamy kolejne aktualne informacje. Włocławski Stary Rynek w najbliższy piątek zamieni się w wielką, otwartą scenę. 19 czerwca wracają włocławskie spotkania teatrów ulicznych pod hasłem Magia Teatru. Pierwsza edycja festiwalu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dlatego w tym roku organizatorzy przygotowali jeszcze bogatszy program.
12: Ta oferta będzie dużo bardziej bogatsza. Przy wsparciu Włocławskiego Urzędu Miasta, pana prezydenta, otrzymaliśmy odpowiednie kwoty, odpowiednie pieniądze na to, żeby zaproponować włocławianom magię teatru, taką praktycznie od popołudnia do późnego wieczoru, i myślę, że ta nasza propozycja tegoroczna spotka się z nie mniejszym zainteresowaniem niż magia teatru w ubiegłym roku.
8: Mówiła dyrektor Włocławskiego Teatru Monika Budzeniusz. Nowa propozycja dla miłośników sztuki we Włocławku. Centrum Kultury Browar B zaprasza na wystawę Oblicza Młodej Sztuki. Ekspozycja zostanie otwarta w piątek, 26 czerwca, w galeriach Beczkownia i Fermentownia. Uroczysty wernisaż rozpocznie się o godzinie 17.30.
13: I zaprezentujemy na niej pracę uczestników sekcji plastycznych Akademii Sztalugi i Pędzla. Tak nazwaliśmy sobie te sekcje, które funkcjonują w browarze. Wystawa będzie prezentować artystów i starszych, i młodszych, ale także pedagogów, którzy współpracują na co dzień z uczestnikami sekcji.
8: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak. Za nami flash w RMF Max, kolejno o 15, a za moment najnowsza prognoza pogody. Popołudniowa temperatura podskoczyła do 17 stopni i to już na pewno maksymalna wartość. Po 18 słupki rtęci zaczną powoli spadać. Wieczorem czeka nas 14, w nocy natomiast 12 powyżej zera. Przypominamy o burzowych alertach. Ciężkie chmury napłyną do nas z północy około godziny 18. We wtorek też może być niespokojnie. Czekać nas będzie 18. Ma popadać, ale późniejszym popołudniem się rozpogodzi. Środa cieplejsza i bardziej błękitna. Wtedy na termometrach 20 stopni.
14: Jeśli brakuje ci mocy w poniedziałek, podłącz się pod RMF Max. Bo przed nami kolejna godzina pełna hitów. Tu Fiołas, witajcie w RMF Max. Dub Dogs, od nich zaczniemy. Będzie Wiktor Waligura i jego cztery pory roku, czyli coś, co mamy właśnie za oknem. No i Karol G wpuści trochę słońca. RMF.

0: słyszysz tę nowość,
1: jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: takie numery są potrzebne. Odpręża, relaksuje, to co ombry w RMF Max. Choć wiem, że największy luz, ten psychiczny, daje zabezpieczenie na koncie. A dzisiaj to zabezpieczenie mam dla ciebie w walizce. Poczuj ten luz, relaks i spokój z 25 tysiącami od RMF Max. Dzisiaj te pieniądze mogą być twoje na 7327. Wystarczy wysłać jednego SMS-a. Hasło Max, tak to działa. Maxa ślesz za 3,69 na 7327. Otwierasz w tym programie walizkę z pieniędzmi, którą mam w studio, a potem wyciągasz z niej pieniądze i pakujesz swoje walizki, walizki swoich bliskich, a może i nawet dalszych znajomych, i zabierasz wszystkich na wypad swojego życia. 25 tysięcy do wzięcia w tym programie mam dla ciebie. 7327. Grajcie w zabawie szyfr do wygranej o duże pieniądze. Wystarczy wysłać Maxa.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: Wiemy, co jest ekstra.
18: Co tego się słucha?
19: Co jest hitem?
20: To ma potencjał.
17: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
21: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
22: Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
23: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
24: I po reklamie.
25: To jest RMF Max.
26: Hity na maksa.
25: W
0: Włocławek 89,2 FM.

0: feeling.
1: Repeat it. To Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF Max. Nie wiem, czy powtórzy się jeszcze gala MMA przed Białym Domem, ale co tydzień powtarzamy zabawę poniedziałek na skróty. I dziś skrót MMA rozwijacie w głosówkach na Messengerze. Kto robi to najfajniej, dostaje gadżety, a tak zrobiła to Kasia.
2: MMA to oczywiście melduje mentalną absencję.
1: Nie tylko ty, Kasiu. Jest nas więcej. To nagrał Patryk.
3: Miętka, miotła, antykorozyjna.
1: Każda broń do walki z poniedziałkiem jest dobra. Na koniec Emil rozwija skrót MMA tak.
4: Mało, mało, arbaj.
5: RMF Max.
1: Na Messengerze zbieram głosówki. Patryk, Emil i Kasia mają już zestawy gadżetów, bo mają talent, jak Kacperczyki i Vito Bambino. Bo to nie

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Zgniatanie butelek kaucyjnych, no, tak żeby recyklomat ich już nie przyjął, na TikToku tym razem.
3: O kurczę.
2: No bo tobie się nie chce za bardzo się jej oddać, a też nie chcesz, żeby ktoś inny na tym zarobił.
3: Jak się tak zrobi, to się potem szczeka, bo tak robił pies ogrodnika. Sam nie zje, drugiemu nie da.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Uwaga, okazja! Letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
11: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
12: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca peletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
1: Tak działa Max.
4: W aucie.
1: Online.
4: U Ciebie na chacie.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
20: Popołudniowa temperatura podskoczyła do 17 stopni i to już na pewno maksymalna wartość. Po 18 słupki rtęci zaczną powoli spadać. Wieczorem czeka nas 14, w nocy natomiast 12 powyżej zera. Przypominamy o burzowych alertach. Ciężkie chmury napłyną do nas z północy około godziny 18. We wtorek też może być niespokojnie. Czekać nas będzie 18. Ma popadać, ale późniejszym popołudniem się rozpogodzi. Środa cieplejsza i bardziej błękitna. Wtedy na termometrach 20 stopni.

Coś dla tych najbardziej zabieganych. W RMF Max Caitlin Aragon Heaven i hit I Run za nami. A ciężko się biegnie, a szczególnie ucieka biegiem przed policją, gdy jest człowiek obładowany. W Żyrardowie policja zauważyła 42-letniego mężczyznę obładowanego papierem toaletowym. Okazało się, że ukradł 36 opakowań, w sumie 1800 rolek papieru toaletowego o wartości ponad 1000 złotych. To są te papiery wartościowe, o których wszyscy mówią, no. Takich papierów wartościowych to trochę by się przydało. Choćby, żeby od koników bilety kupić na koncerty Dawida Podsiadło, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, no bo te chodzą w zawrotnych kwotach. Dawid teraz w RMF Max, a w kolejny weekend w Gdańsku.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
5: Wolę życie w biegu i w obiegu.
6: Pieniądz musi krążyć.
7: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje?
13: To w euro!
14: Emocje rosną!
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. I po reklamie.
16: Hity pod same drzwi.
17: For free.
16: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
18: 15 w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Zamiast tokenów Zonda Krypto dostali gotówkę. Chodzi o wypłatę premii olimpijskich za medale wywalczone w Mediolanie. Temat został zamknięty, przekonuje prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.
19: Zaznaczył, że jest to zasługa prywatnych sponsorów i że jest to też wypełnienie obietnicy, którą złożył trzem naszym medalistom oraz ich trenerom.
20: Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko, od A do Z. Tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i dwóm trenerom. Ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
19: Dziękował prezes Piesiewicz.
18: Tyle Patryk Serwański.
16: To jest RMF Max Włocławek.
18: Przechodzimy do najnowszych informacji z regionu. Kierowcy podróżujący po powiecie włocławskim muszą przygotować się na utrudnienia. Droga wojewódzka nr 269 idzie do remontu. Szczegóły w pigułce ma dla was nasz reporter Bartku.
21: Przebudowa obejmie odcinek drogi wojewódzkiej nr 269 pomiędzy Choceniem a Wilkowiczkami.
0: Wartość podpisanej umowy to 8 milionów złotych. W planach są ułożenie nowych warstw nawierzchni, odtworzenie poboczy czy remont zjazdów. Zakończenie prac oraz odbiory techniczne zaplanowano na jesień. Dodam, że na zadania związane z drogą nr 269 w budżecie województwa zabezpieczono łącznie 12 milionów złotych.
18: Tyle Bartek Seklecki. Nie musicie wyjeżdżać z Wrocławka, by zdobyć dobre wykształcenie wyższe. Trwa rekrutacja do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Wrocławska uczelnia stawia na kierunki mocno powiązane z lokalnym rynkiem pracy.
9: Jeżeli chodzi o zalety, to tak naprawdę w każdej części widzę jakiś plus. Nie dostrzegłem jeszcze co prawda wad i to tak mówię naprawdę szczerze. Już od 4 lat jestem bardzo zachwycony. Miałem różnego rodzaju propozycje studiować na innych uniwersytetach czy też akademiach, ale wybrałem Wrocławek i jestem z tego tytułu bardzo zadowolony.
18: Mówił jeden ze studentów Akademii, Filip Wiktorski. We Wrocławku po raz 9 odbędzie się Festiwal Smoczych Łodzi. Zawody zaplanowano na 29 sierpnia na przystani nad Wisłą. Rywalizacja obejmie kategorię sport amator fan na dystansie 200 i 1000 metrów w różnych składach. Zgłoszenia można przesyłać do 22 sierpnia, a szczegóły znajdziecie na wrocławek.eu. Impreza ma stworzyć wyjątkową atmosferę i przyciągnąć smocze drużyny z regionu. I zmieniamy temat. Zapach świeżego chleba, tradycyjnych wędlin i stoiska pełne unikalnego rękodzieła. Brzmi dobrze? To wszystko czeka na nas już w ostatni weekend czerwca. Wrocławek zaprasza na jarmarkę z okazji Święta Miasta. Spotykamy się w parku na Słodowie. Będzie to nie tylko okazja do zakupów, ale też do spotkań z lokalnymi producentami i artystami. Za nami Flash w RMF Max. Kolejny punktualnie o 16, a za moment najnowsza prognoza pogody. Późne popołudnie, jak i wieczór na Kujawach zapowiadają się na niespokojne. Wiatr nadal nam dokucza, osiąga około 55 km na godzinę. Po 18 zrobi się burzowo. Termometry pokazują 17 stopni, temperatura zacznie spadać już pod wieczór. Noc przyniesie nam 12 kreskę powyżej zera. Meteopaci nie mają lekko, biometr jest niesprzyjający. Pamiętajcie o większej dawce kofeiny. Wtorkowa aura będzie bardziej słoneczna, ale dopiero po południu. Od rana ma jeszcze popadać.
14: Wskazówki dopiero co minęły 15 na tarczach zegarów. Jeśli odczuwacie ten popołudniowy spadek mocy, jesteście w dobrym miejscu. W RMF Max mamy masę hitów, które dociągną was w poniedziałek do Fajrantu. Another E45 Ultra na start. Tu Fioas, witajcie po południu w RMF Max.

0: coś dla tych, którzy są w gorącej wodzie kąpani. Bob Sinclair i Kajsa ze świeżą propozycją I Can't Wait. Lepiej w poniedziałek jednak nie być niecierpliwym, lepiej być niecierpiącym. Ale jeżeli cierpicie na niedobór kasy, no to mamy 25 tysięcy złotych w walizce. I te pieniądze można wyciągnąć w tym programie. Mało, mało tego. Teraz każdego SMS-a mnożę razy 700. Taki bonus ogarnąłem na start tygodnia. Mówię, poniedziałek jest, trzeba dać coś ekstra. Teraz wejdźcie do zabawy, bo ten jeden SMS może sprawić, że po 16 to ty dobierzesz się do kasy w walizce. Jest tam nawet 25 tysięcy złotych. Wystarczy na 7327 wysłać maksa. Na 7327 wysyłacie SMS o treści max za 3,69, a ja tę wiadomość teraz mnożę razy 700. Każdy max to jest dobry moment, najlepszy moment, by wejść do zabawy. 7327. Max.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Wątarski, autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek, Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
3: Skoda.
4: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
5: Winda nie działa.
4: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
5: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
6: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
9: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
8: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
9: Do kiedy?
8: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
10: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
11: Winnica Tulibowo zaprasza 20 i 21 czerwca na samozbiory jagody kamczackiej. Partnerem tegorocznego wydarzenia będzie Toyota Jaworski Auto. Rodzinny dzień w naturze, własnoręczny zbiór owoców i zwiedzanie winnicy. Tulibowo 2A. Zapraszamy!
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Tu się łapie flow.
15: Made my day.
14: RMF Max. Włocławek 89.2 FM.
16: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Rose pewnie kibicuje Korei. Bruno Mars z kolei Stanom Zjednoczonym. Oba te kraje swoje mecze pierwsze wygrały. Co tam na mundialu? Sprawdzamy teraz mistrzowski flash sportowy.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Piłkarski mundial już mocno rozpędzony. Do gry wchodzą kolejne reprezentacje, które wymieniane są jako potencjalni kandydaci do tytułu. Tak jest z Hiszpanią, która dziś o 18:00 zmierzy się z debiutantem na mistrzostwach, czyli Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpańscy kibice liczą na grad goli, ale zastanawiają się, w jakiej formie jest gwiazda kadry Lamine Yamal, który niedawno leczył kontuzję.
2: Najlepszą informacją jest to, że Lamine jest w topowej formie. Postępował zgodnie z planem, który przedstawiliśmy. Wykonuje fantastyczną pracę, ciężko pracuje, tak jak jego koledzy, którzy też mieli urazy, jak Nico Williams czy Victor Muñoz.
1: Mówił trener Luis de la Fuente. O 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem. A wieczorem w Zielonej Górze czwarty mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Zastal zagra z Legią Warszawa. Na razie 2-1 dla zespołu ze Stali.

0: trzeba łapać się wszystkiego? Tak muzycznie wywołujemy słońce, Jugel i jego Move into the Sun. Choć dziś zegary słoneczne na nic się zdadzą, nie pomogą, ale ja mogę pomóc. Wyczuć chwilę idealną, by zagrać o 25 tysięcy złotych. Została już tylko chwila, ale jeszcze zdążycie się załapać, bo teraz każdy max razy 700. Taki bonus działa jeszcze tylko przez kilka chwil, więc nie traćcie czasu, bo po 16 to ty z naszej walizki wyciągnąć możesz 25 tysięcy złotych. Pomyśl przez chwilę o swoim największym zmartwieniu i zastanów się, czy te pieniądze by nie pomogły. No to co? Warto skorzystać? Jeszcze zdążysz. 7327. Każdy max razy 700, ale tylko do za 10 czwarta.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Havex. Szyjemy korzyści na Twoją miarę. Poznaj meble tapicerowane i łóżka sypialniane produkowane na wymiar. Ciesz się najwyższą jakością w cenach prosto od producenta. Zaoszczędź jeszcze więcej. Kupuj meble z ekspozycji z super rabatem. Havex Meble. Nowa wieś pod Włocławkiem, ulica Jana Pawła II, 18.
7: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
8: Winda nie działa.
7: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
8: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
7: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
10: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
12: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
11: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
12: Do kiedy?
11: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
13: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
14: Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
15: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
16: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Późne popołudnie, jak i wieczór na Kujawach zapowiadają się na niespokojne. Wiatr nadal nam dokucza, osiąga około 55 km na godzinę. Po 18 zrobi się burzowo. Termometry pokazują 17 stopni, temperatura zacznie spadać już pod wieczór. Noc przyniesie nam 12 kreskę powyżej zera. Meteopaci nie mają lekko, biometr jest niesprzyjający. Pamiętajcie o większej dawce kofeiny. Wtorkowa aura będzie bardziej słoneczna, ale dopiero po południu. Od rana ma jeszcze popadać.
2: Hit na maksa.
0: RMF Max w

czaruje głosem w poniedziałkowe popołudnie w RMF Max. Ariana Grande za nami. To z kolei news, którego nie spodziewałem się przeczytać nigdy. No bo jak to wymyślić samemu? W Warszawie, przy ulicy Kolejowej, policja dostała się do samochodu osobowego, w którego bagażniku zamknięte były koń i dwa gołębie. Właściciel samochodu już został posądzony o znęcanie się nad zwierzętami, ale w osobówce wieść konia i dwa gołębie. Ja coś tam słyszałem, że Rancho ma wrócić z nowym sezonem, ale zupełnie inaczej go sobie wyobrażałem.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest fresh.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
10: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
9: Zaraz wszystko wyjaśnię.
11: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: I po reklamie.
8: Najlepiej zmiksowana playlista.
15: Say no more.
8: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
16: 16 w RMF Max. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. To bardzo niepokojące dane. 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni spędzi w internecie przeciętny Polak. Tak wynika z badania firmy NordVPN. To o 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni więcej niż wynikało z badania przeprowadzonego 4 lata wcześniej. To oznacza, że przy średniej długości życia wynoszącej 79 lat, Polacy oddają cyfrowej rzeczywistości 1/3 swojego życia. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów i wideo online oraz przeglądanie mediów społecznościowych.
8: To jest RMF Max.
16: We Fleszu po 16 na bieżąco sprawdzamy dla Was, co dzieje się na miejskich drogach. W Inowrocławiu, jak zwykle o tej porze, większy ruch na Rondzie Solidarności oraz na ulicy Dworcowej. Fragmentami blokuje się szosa bydgoska. We Wrocławku korkuje się most Tama, ale jak Kazimierza Wielkiego, małe zatory też na Okrzei. Najlepiej omijać szerokim łukiem rozkopane Śródmieście. Standardowo kierowcy noga z gazu. Przed nami kolejne informacje z Kujaw. Inowrocławski szpital zyskuje nowoczesne oblicze. Dobiega końca przebudowa oddziału chorób wewnętrznych. Finał prac budowlanych to milowy krok w stronę otwarcia nowoczesnego zakładu opieki leczniczej, który powstanie w odnowionych pomieszczeniach.
15: Jeśli chodzi o ZOL, kiedy tutaj pierwsi pacjenci będą mogli już skorzystać z takiej formy pomocy?
17: Na chwilę obecną trwają prace kończące budowlane, żeby utworzyć ten oddział i będziemy wkrótce rozmawiać z Narodowym Funduszem Zdrowia na temat umowy i wówczas jak otrzymamy umowę na tego typu świadczenia, zaraz uruchomimy rejestrację kolejkową dla pacjentów.
16: Mówił Bartosz Myśliwiec, dyrektor szpitala, a rozmawiała z nim Karolina Stramowska. Po południu jeszcze szybki meldunek z lokalnych boisk. Piłkarze lidera Włocławek zakończyli zmagania w A-klasie na wysokim drugim miejscu. Szczegóły w telegraficznym skrócie przekaże Wam nasz reporter.
18: Po 26 kolejkach włocławianie zgromadzili na swoim koncie 61 punktów. Złożyło się na to 19 zwycięstw, 4 remisy, a także 3 porażki. W sezonie 2025-26 piłkarze lidera zdobyli 80 bramek na A-klasowych boiskach. To jednak nie koniec piłkarskich emocji z udziałem włocławskiego klubu. O awans do klasy okręgowej lider powalczy w meczach barażowych.
16: O czym informował Bartek Seklecki. Inowrocław daje pieniądze na ratowanie lokalnej historii. Do końca czerwca właściciele zabytkowych kamienic i obiektów mogą starać się o miejskie dofinansowanie. Radni przywrócili specjalny fundusz, który pozwala pokryć połowę kosztów remontu elewacji, dachu czy pilnych prac konserwatorskich. Dotacje dotyczą obiektów ujętych w rejestrze oraz gminnej ewidencji zabytków. Za nami Flash w RMF Max. Kolejny za niecałą godzinę, a za moment najnowsza prognoza pogody. Późne popołudnie i wieczór w regionie zapowiadają się na dosyć wietrzne i niestety niespokojne. Mają jeszcze dotrzeć do nas burze z intensywnymi opadami deszczu, a nawet gradu. Uważajcie na siebie. Noc już spokojna z 12 kreską powyżej zera. We wtorek kreski na termometrach w ciągu dnia dojadą maksymalnie do około 18 stopni. Znowu przelotnie popada. Przypominamy, że środa ma być bardziej słoneczna i cieplejsza. Temperatura dojedzie maksymalnie do 20.
19: W całym kraju słychać jedno wielkie uff.
20: Hity na maksa.
19: Uff, już po czwartej w poniedziałek. Część narodu już po robocie. Milky i Just the Way You Are. To gram na start, do tego będzie Andy Dusty z Ocariano i w tej godzinie rozdaję kasę. Do wzięcia nawet 25 tysięcy. Bądźcie z RMF Max, tu Fioła, zbijam pionę i zostaję do piątej.

że buja. To Zokaria i Andy Dust w RMF Max. Tydzień wiosny nam został. Nie wiem, czy zauważyliście w kalendarzu. Tak, ostatni tydzień wiosny, potem lato. Lato i gofry, lody, fryteczki, zapiekanki. Wszyscy to kochamy. Ale przeprowadzono właśnie kontrolę i na 100 miejsc w 68 niestety znaleziono uchybienia. Jakie były najczęstsze? No na przykład obecność niedeklarowanych składników albo stosowanie zamienników. W wielu miejscach mozzarella nie była mozzarellą, tylko wyrobem seropodobnym, a feta była tańszym serem sałatkowo-kanapkowym. Także no, trzeba uważać, gdy na wakacjach jedzonko się zamawia. Zawsze lepiej dopytać, z jakiej ryby jest ten dorsz. RMF Max. RMF Max. No bo wiadomo, jedyna słuszna ryba to ryba filet. To Airbox w RMF Max.

0: czuć ten południowy temperament. Topiki Becky G za nami w RMF Max. Południowe to będziemy mieli temperatury pod koniec tygodnia. Zdaniem meteorologów fala afrykańskich upałów do nas ma dotrzeć na początek weekendu. Ale wcześniej temperatura sięgnie zenitu u nas na antenie. I to za moment, bo do wzięcia będzie 25 tysięcy w finale zabawy szyfr do wygranej. Bądźcie z RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym Centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
9: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: I po reklamie.

0: że to sobie wymyślił. W końcu ten numer można grać cały rok w koło. Cztery pory roku. Wiktor Waligura za nami w RMF Max, a teraz czas na dużą kasę. Mamy ją w walizce. Czy ktoś się do niej dobierze?
1: Sponsorem programu Szyfry do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: To takie proste, przecież wystarczy otworzyć walizkę, ale czy w praktyce też tak jest? Sprawdźmy numer wykręcony, zobaczymy, kto czekać będzie na mnie po drugiej stronie. Mam nadzieję, że...
2: Słucham.
0: Dzień dobry, kochana, radio dzwoni, RMF Max się kłania w zabawie Szyfr do wygranej. Cześć, jak masz na imię?
2: Ewa.
0: Ewka, gdzie cię złapałem, bo taki szum słyszałem, chyba gdzieś lecisz, w biegu, co?
2: Na stacji benzynowej.
0: A, no czyli ty teraz wydajesz miliony monet na stacji, to w dobrym momencie cię złapałem. Bo w mojej walizce jest 25 tysięcy złotych i za tę kasę naprawdę daleko można zajechać.
2: No.
0: Słuchaj, 25 tysięcy jest w walizce. Tę walizkę otwiera czterocyfrowy PIN. Zadanie jest o tyle prostsze, że pierwszą już podaliśmy na antenie. Pierwsza cyfra to 1. Kolejne trzy cyfry jednak to już cyfry, które ty musisz podać. I teraz możesz spróbować od razu. Wtedy w walizce jest 25 tysięcy i jak ci się uda, zgarniasz pełną pulę. Mogę ci też kolejną cyfrę odsprzedać. Trochę kasy do wygrania będzie mniej, jak ponegocjujemy, ale zadanie będzie prostsze. Pytanie, na jaką opcję ty się decydujesz?
2: To poproszę o podpowiedź.
0: Okej, mogę ci sprzedać tę kolejną cyfrę za powiedzmy 7 tysięcy złotych. Co ty na to?
2: Za 5.
0: Za 5. No, poniedziałek jest, 5 koła wyciągam z walizki, 20 zostaje. W walizce masz 20 tysięcy, ale znasz już dwie cyfry. 1 i 7. Ewka, podajesz dwie kolejne, grasz o 20 tysięcy? Czy jeszcze jedną chętnie ode mnie odkupisz?
2: No może odkupię.
0: Może odkupię. No dobra, słuchaj, bo wiesz, 13 tysięcy złotych za trzecią cyfrę.
2: No, no to nie wiem, może jakbyś wziął jeszcze 8 za tą trzecią?
0: Daj dyszkę i trzecia jest twoja.
2: Daj dyszkę i trzecia jest twoja. No zostanie dyszka. No dobra.
0: Przyklepane, dycha w walizce. A trzecia cyfra to 8. Ewa, i ostatniej cyfry sprzedać ci już nie mogę. Ostatnią podać musisz mi ty. Od 0 do 9.
2: No dobra. No niech będzie 5.
0: 5.
2: Po prostu wszystko jest dzisiaj na 5.
0: Napięcie to rośnie teraz. Sprawdzamy?
2: No sprawdzamy.
3: Szyfr niepoprawny.
0: No cóż, tam była 7 na końcu. 1, 7, 8, 7. 500 na pocieszkę leci do ciebie.
2: Dzięki.
0: Na dobry poniedziałek.
2: Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Niby wyświechtane, ale jak to mówią, kto nie gra, ten nie wygrywa. W każdym momencie dnia i nocy możecie zgłosić się do naszej zabawy, choćby na rmfmax.pl. Jutro znów w studio będę miał walizkę pełną kasy. To kunks.

0: Czy ktoś mógłby kupić jej pudełko z lodami? No bo to działa zawsze, nie dziewczyny? Bibi Rexa, Sad Girls za nami w RMF Max. No, na smutki to w RMF Max mamy inne przyjemności. Na przykład bilety na koncerty Bambi, Yankee Giego, Huberta, Żabsona. Oni wystąpią podczas Strefy 57, a bilety po 17 będą do wzięcia w RMF Max. Zapraszam na kanał nadawczy, a jutro po 13 wracam do Was w RMF Max. Tu Fioas, siema, dzięki za wspólny poniedziałek.
1: Max, reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet.
5: Miski wypełnione po brzegi.
6: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Magia Teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
10: MG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
11: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
12: Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
13: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
14: I po reklamie.
15: Let's go.
16: Don't kill my vibe.
15: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
17: Późne popołudnie i wieczór w regionie zapowiadają się na dosyć wietrzne i niestety niespokojne. Mają jeszcze dotrzeć do nas burze z intensywnymi opadami deszczu, a nawet gradu. Uważajcie na siebie. Noc już spokojna z 12 kreską powyżej zera. We wtorek kreski na termometrach w ciągu dnia dojadą maksymalnie do około 18 stopni. Znowu przelotnie popada. Przypominamy, że środa ma być bardziej słoneczna i cieplejsza. Temperatura dojedzie maksymalnie do 20.
18: Hit na maksa!
19: RMF Max Włocławek.

0: znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Osiedle Letniskowa Park w Michelinie poleca komfortowe dwupoziomowe mieszkania z ogrodem, tarasem oraz miejscem postojowym. Wyjątkowa lokalizacja łącząca bliskość natury z szybkim i dobrym dojazdem do centrum miasta i autostrady czyni inwestycję wartą Twojej uwagi. Spokojna i bezpieczna okolica to gwarant bezpieczeństwa dla Ciebie i bliskich. Odwiedź nasze biuro sprzedaży już dziś i zamieszkaj tak jak lubisz. Letniskowapark.pl. Telefon 502 286 410.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen. I po reklamie.
10: Wiesz co dobre?
11: Tak się gra!
10: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
12: Siedemnasta w RMF Max. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Zaczynamy od ekonomicznej strony piłkarskiego Mundialu 2026. Mistrzostwa Świata to doskonały zarobek dla wielu branż. Wzbogaci się przede wszystkim sektor turystyczny. Więcej o tym Krzysiek Chwaliński.
13: Zarobią hotele i mniejsze podmioty, które oferują pobyty, ale również operatorzy platform rezerwacyjnych. Wzbogaci się wiele linii lotniczych i przewoźniczych. Mundial to też prawdziwe żniwa dla branży gastronomicznej. Kibice zjedzą tysiące ton jedzenia i wypiją niezliczone ilości płynów. Olbrzymie olbrzymie zyski wygeneruje też sprzedaż odzieży przygotowanej specjalnie dla kibiców. I tylko szkoda, że Polska w tym wszystkim bierze raczej bierny udział.
12: A o wszystkim, co ważne na mundialu, mówimy w naszych mistrzowskich fleszach sportowych. Kolejny o 17.30.
10: To jest RMF Max.
12: Po południu sprawdzamy dla Was aktualności z regionu. Włocławski Urząd Pracy stawia na nowoczesne technologie i zaprasza na czerwcowe e-konsultacje. Krótko o tym powie Wam nasz reporter.
0: Z tej formy komunikacji mogą korzystać zarówno osoby szukające pracy, jak i lokalni przedsiębiorcy. W najbliższych dniach specjaliści będą odpowiadać na pytania dotyczące zasad tworzenia CV, dostępnych dotacji czy zwrotu kosztów dojazdu. Szczegółowy harmonogram e-konsultacji znajdziecie na stronie włocławskiego pośredniaka.
12: Tyle Bartek Seklecki. Szykuje się nie lada gratka dla miłośników ekstremalnych wypraw rowerowych w regionie. W trzeci weekend września Łabiszyn stanie się stolicą kujawskiego gravelu. Inowrocławskie Stowarzyszenie Gravel Ino zaprasza na dwudniowe święto cyklistów, którzy zmierzą się z dystansami 100, 200 i 300 km na terenie Kujaw i Pałuk. Baza rajdu, czyli start oraz meta, znajdzie się na stadionie miejskim przy ulicy Żnińskiej 35.
11: Jedni potraktują to typowo sportowo i zamkną ten dystans w 4-5 godzin, inni typowo rekreacyjnie i przyjadą po 10-12 godzinach.
14: Czy trzeba mieć obowiązkowo skończone 18 lat, czy nastolatki blisko 18 też mogą wystartować z rodzinami, z przyjaciółmi?
11: Jak najbardziej.
12: Mówił Piotr Szkudlarek z Gravel Ino, a rozmawiała z nim Karolina Stramowska. Macie już plany na przedostatni weekend czerwca? Jeśli nie, to koniecznie kierujcie się do Ino Wrocławia. Park Solankowy szykuje dla Was gigantyczne 4-dniowe widowisko, czyli Jarmark Kujawski. W programie znajdziecie m.in. pokazy rycerskie, biesiadę górniczą, festiwal książki oraz mnóstwo dobrej folkowej muzyki. Świętowanie zakończymy w niedzielę, 21 czerwca, w klimacie magicznej Nocy Kupały. Na koniec tego flesza włocławski ratusz przypomina o formalnościach związanych z kartą mieszkańców. Właściciele tych dokumentów dostaną niebawem specjalne przypomnienia. Po otrzymaniu wiadomości warto od razu złożyć wniosek o przedłużenie ważności karty. Po jego akceptacji zniżki będą obowiązywały przez kolejnych 12 miesięcy.
10: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
12: Poniedziałkowe popołudnie chyba lepiej spędzić w domu. Z północy kraju płyną do nas burzowe obłoki. Popada i to intensywnie. Nie jest wykluczony grad. Teraz mamy jeszcze 17. Nocą czeka nas 12 na plusie. Jutro trochę obłoków, o poranku deszcz, potem więcej błękitu. Kreski na termometrach pokażą maksymalnie 18. Warunki biometeo niestety się nie poprawią. Meteopaci nadal mogą nie być w formie. Środa całkiem pogodna, z 20 w cieniu. Weekend w prognozach upalny.
10: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. RMF Max.
15: Tak dookoła jest, że odruchowo czekałem, aż powiedzą, jaka będzie pogoda we Wszystkich Świętych, bo to...
16: Słuchaj, to już za chwilę.
15: Piękny mamy listopad z tego czerwca.
16: A weź. Ale spokojnie, trochę się ponakręcamy i poudajemy, że jednak jest cieplej, bo ciepło na pewno niebawem będzie. Startuje kanał nadawczy, Natalia Kawałek.
15: Michał Siwek.
17: Nicki Minaj.
15: Siemano.

0: ale to by było fajne. Jakby faktycznie o tej porze zamiast korków na mieście było takie, wiecie, miasto duchów, puściutko, wracasz z pracy i w ciągu 5 minut jesteś na chacie. Tego wam życzymy, chociaż wiemy, że to może być dosyć nierealne życzenie.
1: A były takie czasy, ale to niedobrze jest je wspominać.
0: Byli takie czasy, byli.
1: Jest 17.11 RMF Max, weekend jeszcze gdzieś tam być może z tyłu głowy pulsuje, coś
0: albo
1: wam szumi
0: przodu,
1: między
0: słuchajcie.
1: Uszami. Może jeszcze jakieś takie pozostałości tego weekendu gdzie niegdzie. W kieszeni,
0: w sercu,
1: w mózgu, w sercu.
0: No,
1: jednym,
0: w nogach.
1: Jednym słowem go podsumujcie. Messenger RMF Max, a my z tego dzisiaj uszyjemy piosenkę.
0: Tak, żeby się, wiecie, troszeczkę jeszcze podratować w ten poniedziałek weekendem, powspominać to, co najpiękniejsze albo najciekawsze, piszcie śmiało Messenger RMF Max. I robimy hit, ale teraz hit dla was ma już Dawid Podsiadło. To kawałek Sezon, znacie go dobrze, ale dajcie głośniej.

0: Z jednej strony dobra elektroniczna łupanka, a z drugiej strony takie beautiful.
1: No i to jest piękne połączenie, no.
0: Bardzo ładne, mi też się podoba. Jest 17.20, to jest RMF Max.
1: A jeżeli chodzi o piękne połączenia, to czytam właśnie o pewnej Kanadyjce, pani z Kanady, która była na polskim...
0: Dziękujemy za definicję słowa Kanadyjka.
1: Nie, no przepraszam, Kanadyjka to może być też takie łóżko polowe, więc wolałam doprecyzować, żeby tutaj
0: i
1: nie było.
0: I taki kajak też jest chyba.
1: No to widzisz? Dobrze, że doprecyzowałam, bo by się ludzie
0: zastanawiali. Tak. Chodzi o panią z Kanady,
1: pani
0: już wiemy.
1: Pani z Kanady. Była na polskim weselu i opowiedziała o swoich wrażeniach. Jest absolutnie zachwycona. Uważa, że to jest inna liga i że to polskie wesele to było zupełnie jak film.
0: To bardzo dobrze. Niech się cieszy, że miała wesele jak z filmu, bo filmu z wesela nigdy nie obejrzy. Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroën.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: tańczy po. To jest RMF Max.
1: Sieć na Maxa.
0: Włocławek 89 i 2.

0: Mimo, że Bledka śpiewała daleko stąd, to wbrew pozorom nie była to piosenka o mundialu, ale teraz właśnie mundialem będziemy się zajmować.
1: Mistrzowski flesz sportowy i Krzysiek Chwaliński.

0: I obecny.
1: Coraz więcej meczów, coraz więcej emocji. Słuchamy, co się dzieje.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: No sporo się dzieje, bo za pół godziny mistrzowie Europy meczem z debiutującą na turnieju Republiką Zielonego Przylądka rozpoczną udział w Mistrzostwach Świata. Hiszpańscy kibice liczą na grad goli, mówi Patryk Serwański.
3: No te oczekiwania wzmocnili Niemcy, wczoraj pokonując aż 7-1 Curaçao. Hiszpanie zagrają z innym mundialowym debiutantem, Republiką Zielonego Przylądka. Można na start turnieju mieć na pewno gorszego rywala, jak na przykład Brazylia, która przecież zagrała z Marokiem. Hiszpania pełna gwiazd, ale liczy się tam głównie na jednego piłkarza, który niedawno leczył kontuzję. I to jest oczywiście Lamine Yamal.
0: No wiadomo, że Yamal jest już w dobrej dyspozycji, ale nie zagra od początku dzisiejszego spotkania. Hiszpania jest typowana jako jeden z faworytów turnieju. Jutro do gry wejdzie kolejny mocny kandydat do tytułu, czyli Francja. Trójkolorowi zmierzą się z Senegalem. A jeszcze dziś wieczorem o 21:00 mecz Belgii z Egiptem. Kolejny mistrzowski flesz sportowy natomiast za godzinę.
1: Czyli kiedy ta Hiszpania wchodzi do gry?
0: Hiszpania dzisiaj o godzinie 18:00.
1: No to będziemy monitorować, to będziemy zasadzie, oglądać i będziemy wam na bieżąco dawali znać, co tam się dzieje.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Alok, Khalid, Dive Into Me, a my was prosimy, żeby zanurkować raz jeszcze w odmęty wspomnień weekendowych i dać nam znać na Messengerze RMF Max, jak spędziliście weekend.
1: Ale jednym słowem, takie jest zadanie, jedno słowo, którym podsumujecie weekend.
0: A my za chwilę jeszcze podsumujemy, co tam w pogodzie, no i chcielibyśmy ten weekend podsumować, więc śmiało piszcie.
1: Podsumujemy go piosenką, którą napiszemy o was. Bądźcie z nami. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5. Już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
7: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Poniedziałkowe popołudnie chyba lepiej spędzić w domu. Z północy kraju płyną do nas burzowe obłoki. Popada i to intensywnie. Nie jest wykluczony grad. Teraz mamy jeszcze 17. Nocą czeka nas 12 na plusie. Jutro trochę obłoków, o poranku deszcz, potem więcej błękitu. Kreski na termometrach pokażą maksymalnie 18. Warunki biometeo niestety się nie poprawią. Meteopaci nadal mogą nie być w formie. Środa całkiem pogodna, z 20 w cieniu. Weekend w prognozach upalny.

0: Dub Dogs w RMF Max. U kogoś tak na pewno brzmiał Weekend, ale jak brzmiał u słuchaczy RMF Max? Sprawdzamy już teraz.
1: Jedyna, niepowtarzalna piosenka o słuchaczach RMF Max.

0: To taka była nowość od was, do was też, a teraz już nowość taka totalnie...
1: Jaka? Taka fajna też.
2: No inna.
1: Inna, no.
2: I po prostu inna. Mm. Fire, no, fire, no, to Shim za RMF Max.

0: do obejmowania nocy, to my mamy jeszcze trochę czasu, ale nie będziemy się z Liwką jakoś specjalnie kłócić. Po prostu to przyjmujemy. To jest okej. Okay.
1: Dziś w ogóle się nie kłóćmy. Nie bądźmy jak ludzie na Nowogrodzkiej. Błagam was, naprawdę. Ogarnijmy się. Za 5 minut będzie godzina 18. I co? I zaraz flash informacyjny, zaraz prognoza pogody, potem rozdajemy wejściówki na strefę 57, więc dzisiaj się dzieje w kanale nadawczym w RMF Max.
0: No i będziemy mieli jeszcze tyle dobrych brzmień, że kurde, aż się nie mogę doczekać. Naprawdę. Jest we mnie dużo radości z tego powodu i entuzjazmu.
1: I nie zapominamy, że dzisiaj do gry wchodzą między innymi Hiszpanie na mundialu. Zerkniemy też, co tam słychać.
2: Reklama. Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
6: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: Najlepsza droga po nowe auto prowadzi do Toyota Jaworski Auto. Nowa Toyota Yaris Cross już od 106 900 zł, a Toyota CHR już od 117 400 zł. Nie odkładaj decyzji na później. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Przyjedź do Toyota Jaworski Auto i usiądź za kierownicą swojego wymarzonego auta. Teraz w najniższej cenie w Polsce.
17: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
18: I po reklamie.

0: gramy na maksa.
1: Włocławek 89,2 FM.
2: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Trwa rekrutacja na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. W tym roku wrocławska uczelnia oferuje kilkanaście praktycznych kierunków kształcenia.
3: Są osoby, które wolą nauki ścisłe, więc mogą wybrać kierunki techniczne. Są osoby, które się czują humanistami, więc mogą wybrać nauki społeczne, nauki związane z filologią, z zarządzaniem, administracją, prawem, pedagogiką. Są osoby, które mają w sobie dużą dozę empatii, mogą wybrać ścieżkę bycia pielęgniarką, pielęgniarzem.
2: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku Robert Musiałkiewicz. Szukacie taniego lokum we Wrocławku? Mamy dobre wiadomości. Magistrat zapowiada budowę 195 mieszkań na tani wynajem. Nowe osiedla powstaną przy ulicy Łubinowej i Cienistej. Oprócz samych bloków wokół wyrosną też parkingi i strefy odpoczynku. Miasto nie ukrywa, że tą inwestycją chce zatrzymać u nas młodych mieszkańców. Zmieniamy temat. Duże zmiany w energetyce na wrocławskim osiedlu Kazimierza Wielkiego. Ciepłownia rusza z inwestycją wartą blisko 41 milionów złotych. Do połowy 2028 roku powstanie tam nowoczesne hybrydowe źródło ciepła oraz nowa sieć łącząca ulicę Płocką z celulozową. Ponad 19 milionów złotych na ten cel miasto pozyskało z unijnego dofinansowania.
4: Ograniczymy ilość spalanego miału węglowego, a jak ograniczymy ilość tego spalanego miału węglowego, to w ślad za tym ograniczamy emisję dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku węgla.
2: Mówił prezes wrocławskiego MPC-u Dariusz Tomaszewski. Bezpieczne wakacje na drogach Kujaw i Pomorza. Policjanci ruchu drogowego ruszają ze wzmożonymi kontrolami autobusów, które wożą dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Przez całe wakacje mundurowi będą pod lupą trzymać przede wszystkim stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców. Policja przypomina też rodzicom i organizatorom wyjazdów, że każdą taką kontrolę można zgłosić z wyprzedzeniem na specjalnych punktach sprawdzania autokarów. W RMF Max zaglądamy do przestrzeni ekspozycyjnych Centrum Kultury Browar B. Do 27 czerwca w Galerii Sztuki Suszarnia możecie zwiedzać wystawę malarstwa Alicji Wieczorek.
5: Artystka, która ukończyła malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, uzyskała dyplom w 2012 roku, obroniła później doktorat, zajmuje się malarstwem, rysunkiem i ilustracją. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Sztuk Wizualnych w Uniwersytecie Kieleckim, pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Pinata. Jest też współorganizatorką wydarzenia promującego sztukę współczesną.
2: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Wrocławku Lidia Piechocka-Witczak.

0: Taka sama temperatura, już od rana przelotne deszcze, odczuwalny wiatr, a po południu błękit. Dokładnie taka aura według pogodowych radarów czeka nas we wtorek. Termometry i tym razem pokażą maks 17 w cieniu. Ciśnienie będzie utrzymywać się w okolicach normy, ale warunki biometeo raczej się nie poprawią. Środa już pogodna, wtedy słupki i rtęci najpewniej podskoczą maksymalnie do 20. Lato zawita do nas w weekend, czeka nas ponad 30 stopni.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Natalia się ustawiła tak frontem tutaj do telewizora, bo chce koniecznie...
3: To jest probierz.
2: Nie, to jest Luis de la Fuente.
3: Wygląda jak probierz.
2: Ale to jest Luis de la Fuente.
3: Zostaje przy swoim, to jest probierz.
2: O, to jest probierz, dobra, niech będzie. To jest probierz.
3: Ale nie jest podobne, no nie mów, że nie jest. Jest.
2: No jest łysy i ma brodę.
3: Tyle wystarczy. Może to jest jego zły brat bliźniak. Albo dobry, w zależności od tego, jak oceniamy pana probierza.
2: Olivia Rodrigo, która też ma pewne podobieństwa do Michała Probierza, ale na pewno nie w zakresie wyglądu.
3: Jakie?
2: 18.03. Właśnie jakby pożałowałem tego, kiedy zacząłem to mówić, wiesz?
3: No, zaraz jeszcze ustalimy. Kanał nadawczy to cały czas my.

0: kręciliśmy trochę z Denzelem w RMF Max. Tutaj się cały czas w studiu też kręcimy cały czas wokół mundialu. Mundial leci u nas w telewizji, ale my teraz pozwolimy sobie mundial odstawić na boczny tor, tylko na chwilkę, żeby się zakręcić wokół strefy 57, bo tam w ten weekend będzie fantastycznie.
1: A co będzie? A co będzie? Powiedz.
0: A będzie Young Iggy, a będzie Bambi, Hubert, Aster, Żabson, Młody West. Oni będą grali 20 czerwca w strefie 57 i tak się składa, że mamy podwójne bilety na to wydarzenie. Gdyby ktoś miał chęć, no to teraz słuchajcie uważnie, co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na te bilety.
1: Co robi najmłodszy? Co musi robić najmłodszy? Mhm. Bo to jest jednak pewne przekleństwo w życiu, kiedy jest się najmłodszym, tak?
0: To jest też pewna stała. Jak jest się najmłodszym, trzeba robić różne rzeczy w towarzystwie.
1: Albo lecisz po napoje, albo...
0: Stop! Nie podpowiadaj. Tutaj ma się wykazać druga strona, nie ty tym razem.
1: To Messenger RMF Max. Co musi robić najmłodszy? Napiszcie i w ten sposób wchodzicie do walki o wejściówki na strefę 57 na to cudowne wydarzenie, o którym przed sekundą mówiła Natalia.
0: Zgadzam się.
1: Messenger RMF Max, czekamy. Mhm.

0: Akira w piosence o dwóch chińskich sprzedawcach jaj, czyli Dai Dai. 18.19 to jest RMF Max, cały czas mundialowe emocje, informacje z ostatniej chwili. Poleciał trener Tunezji.
1: No słuchajcie, to jest trzęsienie ziemi, bo takie rzeczy się chyba jeszcze nigdy w historii nie wydarzyły, ale selekcjoner Tunezji został zwolniony po pierwszym meczu. Znaczy, wynika to z tego, że co tu dużo mówić, Tunezja, no...
0: Szukasz słów? Dostała w cymbał.
1: Ale to tak bardzo mocno. 5-1 ze Szwecją. Ła!
0: No, mamy na to takie piękne słowo, na wy.
1: Tak.
0: Znamy je, bo sami też od Szwecji go dostaliśmy.
1: Ale no, co jest niesamowite, że oni się tak bardzo z tym tematem pospieszyli,
0: strasznie, wiesz.
1: Przed nimi są jeszcze przecież dwa mecze, 21-26 czerwca, no i kurde.
0: Jeszcze mecz o wszystko, jeszcze mecz o honor.
1: No ludzie. Max. Ktoś tu się ewidentnie pospieszył.
2: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Mam też dla was nowość od Meduzy. Chłopaki wracają. Po wielu sukcesach proponują nam numer Zrani. Do tego tańczymy w tym tygodniu. Silence. Też czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
5: Nie daj się zwieść temperaturom za oknem. Już teraz zadbaj o to, by równie przyjemne panowały w domu, gdy lato minie. Markar, największy w regionie dostawca pelletu renomowanych producentów, m.in. Lawa, Olimp, Barlinek, Olczyk i wiele innych. Póki trwa sezon, odwiedź także nasz sklep rolniczo-techniczny, w którym znajdziesz wszystko do ogrodu. Markar, Lipno, ulica Jastrzębska 27, telefon 54 287 40 50.
6: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
7: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
8: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy!
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra i teraz też będzie o męskim graniu mundial. Już teraz. Trwa i u nas też olimpijski, też
2: Krzysiek wszedł do studia i mówi, że zawiedziony jest tą Hiszpanią.
3: Trochę tak.
2: Dowiemy się czemu.
3: Od ponad 30 minut trwa kolejne mundialowe starcie. Hiszpania gra z Republiką Zielonego Przylądka. Zgodnie z przewidywaniami mistrzowie Europy zdominowali trochę debiutanta. Wymieniają niezliczoną ilość podań, ale wynik na razie nieco rozczarowuje hiszpańskich kibiców przede wszystkim. Na tablicy wyników bowiem bezbramkowy remis. Zaznaczamy, że La Furia Roja gra na razie bez swoich największych gwiazd. Niebieskie rekiny z Zielonego Przylądka grają z podniesioną głową. Przypomnijmy, w eliminacjach zrobiły furorę, wygrywając swoją grupę, w której grał m.in. Kamerun. A co jeszcze dzisiaj? Wieczorem Egipt zmierzy się z Belgią, początek o 21:00, o północy Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem, a o 3:00 w nocy Iran zagra z Nową Zelandią.
2: Ja uwielbiam te przydomki w ogóle. La Furia Roja gra z rekinami, które mają podniesione głowy. To jest...
1: Ja się od razu zainteresowałam. La Furia Roja?
2: Tak.
1: Nic piękniejszego dzisiaj nie usłyszę.
3: 0:0.

0: Tak.
1: Właśnie, mieliśmy nadzieję, że coś się jeszcze zmieni. Krzysiek był tyłem do telewizora, ale my tak zerkamy, nie, 0-0 jak nic. Były próby, ale nic z tego nie wyszło, panowie.
2: To tak jak w naszym futbolu. Próby były.

0: No patrzymy na ten pył, którego w zasadzie nie ma na mundialu. Cały czas jest 0-0, ja nie wiem, co tam się dzieje. W zasadzie wiem, co się nie dzieje. Nie dzieje się piłka dobra.
1: To jest komentator piłkarski, to jest... Panie Dariuszu, może pan spokojnie na tę emeryturę przychodzić? Natalia Kawałek jest gotowa.
0: Przejmę stery chętnie. Za chwilę usłyszycie też najnowszą prognozę pogody, a później też coś będzie o sporcie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne bity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Winnica Tulibowo zaprasza 20 i 21 czerwca na samozbiory Jagody Kamczackiej. Partnerem tegorocznego wydarzenia będzie Toyota Jaworskie Auto. Rodzinny dzień w naturze, własnoręczny zbiór owoców i zwiedzanie winnicy. Tulibowo 2A. Zapraszamy!
12: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Taka sama temperatura, już od rana przelotne deszcze, odczuwalny wiatr, a po południu błękit. Dokładnie taka aura według pogodowych radarów czeka nas we wtorek. Termometry i tym razem pokażą maks 17 w cieniu. Ciśnienie będzie utrzymywać się w okolicach normy, ale warunki biometeo raczej się nie poprawią. Środa już pogodna, wtedy słupki i rtęci najpewniej podskoczą maksymalnie do 20. Lato zawita do nas w weekend, czeka nas ponad 30 stopni.

0: Roxy i White 2115 jest za 8.19, a w strefie 57 zbliża się wielki event, na którym może się pojawić Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jesteś gotowa, jak rozumiem, zawalczyć o te wejściówki?
1: Pewnie, spróbujmy.
2: Jako, że w tym razem w strefie 57 pojawi się m.in. Young Iggy czy Młody West, to my pytaliśmy, co zawsze musi robić ten najmłodszy. Ania, co nam napisałaś? Podziel się.
1: No najważniejsze jest to, że było się pilotem do telewizora. Dawno temu, to młodzież może tego nie pamiętać teraz. No trzeba było pod wszystkie meble wejść, jeżeli coś komuś wpadło, bo przecież tylko ty się tam pomieścisz. No i najgorsze, co pamiętam, no to grało się na wyłączonym padzie na konsoli.
2: Ja myślę, że to było piekło.
0: No. Tobie helikoptery przed oczami latają i tak, ewidentnie tak. Byłaś tym najmłodszym.
2: To
0: ja też byłem najmłodszym z rodzeństwa, więc łączę się z tobą w bólu. Aniu, dlatego też tym bardziej się cieszę, że dziś tobie przypada możliwość zawalczenia o wejściówki na strefę 57. I dziś w związku z tym, że jest podziałek, nie poniedziałek, tylko podziałek, bo to jest dzień bez nie, będzie twoim zadaniem przez 30 sekund rozmawiać z nami, nie używając słowa nie. Myślisz, że dasz radę?
1: Pewnie.
2: Nie wiem, czy my jesteśmy gotowi. No chyba też jesteśmy.
0: Ja jestem w miarę gotowy. Ja mam przygotowane pytanka i jestem bardzo ciekawy, jak sobie Ania z nimi poradzi. Dobrze, w takim razie 3, 2, 1, czas, start.
2: Ania, czy byłabyś zdolna oddać cały swój dobytek za bilety do strefy 57?
1: No, musiałabym się zastanowić.
0: Czemu rodzice nazywali cię Gucio?
1: Gucio?
0: No Gucio, tak słyszałem, że nazywali
2: tak
0: cię Gucio.
2: Tak było, no.
1: Może raz czy dwa.
2: Czy często śnisz o swojej pracy?
1: Prawie codziennie.
2: To często, bardzo.
0: A czemu Sung jest sam? A, dobra, odpowiedz jeszcze.
1: Nie wiem.
0: O nie! No ale dobra, było po gongu, to już się
2: to
0: nie,
2: już
0: nie zaliczy.
2: Już chciałeś być okrutny.
0: Ale słyszałeś, że użyłaś słowa nie. Słyszałaś to, prawda?
1: Słyszałam.
2: Ale to już było po czasie, to było po gongu, już nie będziemy się znęcać.
0: Bilety się nie liczą.
2: Do strefy 57 na ten weekend są twoje.
1: Bosko, dziękuję.
0: Pozdrów starszych braci, dobra?
1: Oj, pozdrowię.

0: Rix, Ed Sheeran, to już za nami w RMF Max, a w RMF Max za chwilę jeszcze Flash.
1: I prognoza pogody, bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Magia Teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
13: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego chorują częściej. Takie dane wyłaniają się ze statystyk prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak się okazuje, coraz częściej borykamy się z zaburzeniami psychicznymi. Tylko w zeszłym roku lekarze w naszym regionie wystawili z tego powodu ponad 106 tysięcy zwolnień.
1: Jako jej przyczynę wskazuje się wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz złymi relacjami w miejscu pracy.
0: Mówiła rzeczniczka kujawsko-pomorskiego ZUS-u Krystyna Michałek. Wielki krok dla sportu w powiecie włocławskim. Samorząd szykuje się do historycznej inwestycji w Kruszynie, wartej blisko 160 milionów złotych. Wyrośnie tam potężne centrum sportu i rekreacji. Mieszkańcy doczekają się m.in. nowoczesnej dwupiętrowej krytej pływalni. Do dyspozycji będą też korty, boiska oraz plenerowa siłownia. Wykonawca inwestycji zajmie się wszystkim kompleksowo, od projektu aż po samą budowę. Potrzebujecie pomocy w znalezieniu pracy lub napisaniu CV? Zajrzyjcie do włocławskiej kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja. Regularnie dyżurują tam doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy. To świetna okazja, by w luźnej kawiarnianej atmosferze przejrzeć najnowsze oferty zatrudnienia, skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne czy zapytać o bezpłatne szkolenia.
2: Nieraz zaczyna się to spotkanie od właśnie rozmowy w kawiarence, a kończy na dłuższym procesie takim doradczym. Później na spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym. Mamy też osoby, które były ostatecznie zainteresowane udziałem w sesjach coachingowych, które oferujemy naszym klientom.
0: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Kolejny dyżur pracowników pośredniaka w kawiarni obywatelskiej zostanie zorganizowany we wtorek, 23 czerwca. Aż do soboty 27 czerwca we włocławskiej Książnicy potrwa kiermasz pozycji wycofanych z księgozbioru. Bibliotekarze przygotowali interesujące tytuły dla czytelników w każdym wieku.
3: Kiermasz tradycyjnie trwa w poniedziałki od 10 do 15, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9 do 16, w soboty od 9 do 14. Rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne.
0: Mówiła Anna Rachut z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku. Ciekawa propozycja dla aktywnych mieszkańców Włocławka. Pod koniec wakacji wystartuje kolejna jubileuszowa edycja włocławskiego biegu nocnego. Impreza odbędzie się w piątek, 28 sierpnia. Zarówno biegacze, jak i miłośnicy Nordic Walking będą mieli do pokonania 5-kilometrową trasę. Start i meta tradycyjnie na Placu Grodzkim. Zapisy już ruszyły, a szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Klubu Maratończyk.
4: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
0: Słupki rtęci na lokalnych termometrach spadły. Pokazują 15 stopni i przez kolejne godziny nad Włocławkiem będą się utrzymywać burzowo-deszczowe chmury. Uważajcie na siebie. Nadal możemy narzekać na spadek energii. Biometr mamy niesprzyjający. Przypominamy, że we wtorek czeka nas około 17 kresek, a nad miastem pojawi się sporo słońca, ale dopiero po południu. Od rana może przelotnie popadać. Każdy kolejny dzień będzie cieplejszy. W sobotę ponad 30 w cieniu.
5: Na maksa. 5 minut po 19 zaczynamy ostatnią godzinę kanału nadawczego dzisiaj i zaczynamy też drugą połowę meczu na Mundialu. Wybiegają właśnie panowie.
6: Monitorujemy, co się dzieje w starciu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. To jest hit tego Mundialu, jak sami pewnie słyszycie, jak się domyślacie.
5: 0-0, daj pan spokój.
6: 5 po 19, wy być może w podróży do domu, być może w podróży na jakieś zakupy, jeszcze jakieś sprawy do załatwienia, umilimy, ale Farben i Bo-

0: Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max. No ładne to jest, ładne.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: 19.11 i ładnie. To byśmy chcieli, żebyście nam napisali, za co swoją robotę kochacie.
0: Tak, piszcie do nas, śmiało. Odpalajcie Messengera i piszcie na priv do RMF Max. To byśmy sobie zrobili taką zabawę, bo 19 godzina to jest dobra godzina, żeby się trochę pobawić z wami.
2: To jest w ogóle dobry pomysł, żeby się bawić o każdej porze dnia, natomiast nie zawsze jest taka możliwość i nie zawsze też radio cię do zabawy zaprasza, a tym razem jest tak, że radio patrzy na ciebie, puszcza ci oczko i mówi: pobawmy się.
0: No to śmiało, piszcie, za co kochacie swoją robotę, tylko wiecie, w taki sposób, żebyśmy nie od razu wiedzieli, co to za robota jest, bo na tym ta zabawa będzie polegała, że nas będziecie trochę wpuszczać w maliny, a my spróbujemy się z tych malin wygrzebać i to z całym koszyczkiem malin. Taki jest plan.
2: To piszcie. Messenger RMF Max.
3: Let's go.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa. Hity na maksa.

0: 19.17 RMF Max, wzbogacony o jednego nowego zawodnika. Litka, siemano.
1: Siemano, cześć.
0: O, czekaj, Litka, bo cię słabo słyszę, muszę cię tutaj, o. Powiedz jeszcze raz cześć.
1: Cześć.
2: O, no, i to jest zupełnie to jest inne Litka. Słyszenie Litki.
0: Ale Litka ma taki radosny głos. Chciałem się dowiedzieć, czemu jesteś taka radosna, Litka.
1: Nie wiem, może dlatego, że właśnie kocham swoją pracę i fajnie, że podjęliście ten temat. Chętnie z wami o tym porozmawiam.
2: Ale czekaj, ale przed momentem dopiero co mówiłaś, że w sumie to już wracasz z pracy do domu, więc czy ta radość nie wynika właśnie z tego?
1: A być może dlatego, właśnie. Wiadomo, w domu też jest dobrze.
0: A dlaczego tą robotę kochasz, przypomnij nam?
1: Kocham swoją pracę, bo dzięki niej robię się apetyczna dla innych.
2: Ja i to nas zaintrygowało jak 150 i teraz będziemy próbowali z ciebie wydobyć, co to za robota jest. Pamiętaj, nie podpowiadaj nam za bardzo, ale jednak udzielaj poprawnych, zgodnych z prawdą odpowiedzi, dobra? Zasypiemy cię pytaniami.
0: Mamy na to 90 sekund, ja nie mam pojęcia, w jakim kierunku pójść, bo ta pierwsza odpowiedź absolutnie nie powiedziała mi nic, ruszamy na ślepo, a co najważniejsze, ruszamy razem z innymi słuchaczami RMF Max. Messenger RMF Max, tam piszcie swoje pytanie, które mamy Litce zadać i swoje propozycje tego, jaką pracę waszym zdaniem ona może wykonywać. 90 sekund rusza w tym momencie.
2: Lidia, czy pracujesz codziennie?
1: Tak, oprócz weekendu.
2: Okej, od poniedziałku do piątku. Ulubiony smak twój?
1: Smak? Może wanilia?
2: Wanilia, dobra.
0: Co a czy to pytanie
2: no bo powiedział, że jest apetyczna dla innych. Czy sprawiasz, że ludzie są głodni w swojej
1: jak
2: pracy?
1: Jak najbardziej.
2: Są głodni.
0: Że są... Aha, ale czy...
2: Czy jesteś trenerką jakąś?
1: Oj, nie.
2: Nie.
0: Czy wykonujesz jedzenie jakieś w ramach swojej pracy?
1: Tak.
0: Wykonujesz jedzenie? Jesteś kucharką?
1: Trochę tak, ale trochę też mniej jak kucharką, chociaż
2: to,
1: też.
2: To czekaj, to jesteś, robisz słodkości?
1: Wytrawnie.
2: Czyli, a pracujesz na kuchni?
1: Tak.
0: Okej, ja myślę, że możemy uznać, że trochę już wygraliśmy, ale spróbujmy to doprecyzować.
2: Nie, bo to jest konkret jakiś. Jesteś jakimś, nie wiem, sous-szefem?
1: Nie.
0: Czy jesteś szefem może po prostu kuchni?
1: Nie. Niżej jak szef i niżej jak trochę kucharz.
0: Pracujesz w McDonaldzie?
1: Nie. Trochę bardziej slow food jednak.
2: Slow food. Na zmywaku może?
0: Robisz pizzę?
1: Nie i nie.
0: Kebaba?
1: Kawa nie.
0: Kebaba mówiłem.
1: A, kebaba nie.
0: Cukiernia, kuchnia, takie propozycje przychodzą od ludzi, no ale
1: kuchnia.
0: Wytrawnie.
1: Kuchnia na wytrawnie.
0: Kuchnia
2: jesteś
0: na wytrawnie.
2: Zastępcą szefa.
0: Nasz
2: kuchni.
0: Czas się skończył. Kochani, jesteście bardzo niepomocni dzisiaj na Messengerze RMF Max. Bardzo mi z tego powodu przykro.
2: Nie. Byliśmy blisko.
1: Byliście bardzo blisko, bo mogę już powiedzieć?
0: No, no powiedz, tak, no już nie zgadniemy.
1: No. Pomoc kuchenna.
2: To już naprawdę, tak. Byliśmy o krok.
0: A tylko to się nie kwalifikuje jako ten sous-szef?
2: Chyba sous-szef jest taki troszkę ważniejszy jednak.
0: Ale ja się czuję zwycięzcą mimo wszystko po tej potyczce.
1: Ja was także traktuję jako zwycięzcę.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy pięknie.
1: Ja również.

0: Godzinę temu Krzysiek Chwaliński przyszedł na mistrzowski flesz sportowy, mówił, że jest zawiedziony reprezentacją Hiszpanii. To ciekawe, co powie teraz. Grubo. Grubo, Krzysiu.
1: Bardzo,
0: Krzysiu gotowy.
1: Bardzo.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Sporą niespodziankę sprawili i nadal sprawiają piłkarze Republiki Zielonego Przylądka, którzy w pierwszej połowie swojego pierwszego w historii mundialowego starcia nie dali Hiszpanom satysfakcji z gola i dumnie schodzili do szatni. Na drugą połowę wyszli z odwagą, no i nadal dzielnie się bronią.
3: Dzielni Kaboverdyńczycy, tak się mówi o mieszkańcach tego kraju. Mądrze się bronią. Hiszpanie oszczędnie natomiast gospodarują swoim potencjałem. Faworyt na razie więc zawodzi na całej linii Republika Zielonego Przylądka. Półmilionowy afrykański kraj, nieco większy od powiatu białostockiego, jak sprawdziłem. Przeżywa swoje chwile chwały. Ale pamiętajmy, że w debiutującej na Mistrzostwach Świata reprezentacji Cabo Verde próżno szukać gwiazd. Hiszpania natomiast ma Rodriego, Gaviego, Pedriego, Fabiana Ruiza i tak dalej, i tak dalej.
1: No więc jeżeli remis utrzyma się do końca meczu, będzie to wielka niespodzianka, mówił Cezary Dziwiszek. W starciu Dawida z Goliatem podkreślmy, nadal 0-0. O 21:00 Egipt zmierzy się z Belgią, o 24:00 rozpocznie się Arabia Saudyjska, mecz z Urugwajem, o godzinie 3:00 w nocy Iran, Nowa Zelandia.
4: A ja bym chciała tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, zdradzić trochę kulisów radiowych. Krzysiek, wychodząc po poprzednim fleszu, powiedział, że 4-1 jak nic będzie. Zobaczymy.

0: za godzinę. No i co?
1: No i może nie być.
0: Może
1: 0-0
0: nie być.
1: 0-0 będzie niespodzianka. Na razie 0-0. Nadal.
2: Ale nam będzie łyso, jak jednak będzie te 4-1.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Słuchajcie, może 0-0, ale Lamine Yamal wszedł.
2: Tak, ta czupryna wreszcie pojawiła się na boisku, więc za chwilę zacznie się huragan. Trzymajcie się mocno. 72 minuta.
0: Może od tego będzie ta 4-1.
2: A może? 4 bramki Yamala?

0: Tinkler, Kajsa, I Can't Wait, RMF Max i mnóstwo dobrej energii. Jak trochę wam jej potrzeba, polecam zostać z nami, będzie jej jeszcze dużo.
1: Taki jest plan, żeby dobrą energią się dzielić. Póki co dzielimy się jeszcze informacją mundialową, nadal 0-0 w meczu aktualnym, także...
0: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii uroczo określeni przed chwilą przez Natalię jako maśloki.
1: Tak, no bo tak się mówi troszkę, nie?
0: Tak się
1: maśloki,
0: mówi.
1: Ślimoki, nie za bardzo sobie tam na tym boisku poczynają.
0: Tak,
1: a nie masz takiego wrażenia.
0: A nam grzyby w głowie, bo rachuciachu, fiki, miki, pojawiły się borowiki.
1: I to szlachetne. I grzybiarze się podobno mega rzucili, także jeżeli chcecie dorwać jakiegoś borowika z pierwszego rzutu, to teraz trzeba iść w las albo jutro z rana. No bo wiecie, taka piękna była pogoda pod grzyby, że aż obrodziło.
0: Niesamowite.
1: Zagrzybiło.
0: Zmieściliśmy, słuchaj, w jednej rozmowie Hiszpanów maśloków, którzy grają z Republiką Zielonego Przylądka i wygrać nie umieją, i borowiki, które się pojawiły w lasach.
1: Słuchaj, życie jest piękne, no tyle grzybów. A za chwilę jeszcze prognoza pogody, więc będziecie wiedzieli, czy to grzybobranie to jest dobry plan, czy nie.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa, każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12b. Zadzwoń 669 615 325.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: I po reklamie.

0: swój dobry vibe.
1: Klasa!
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
2: Słupki rtęci na lokalnych termometrach spadły. Pokazują 15 stopni i przez kolejne godziny nad Włocławkiem będą się utrzymywać burzowo-deszczowe chmury. Uważajcie na siebie. Nadal możemy narzekać na spadek energii. Biometr mamy niesprzyjający. Przypominamy, że we wtorek czeka nas około 17 kresek, a nad miastem pojawi się sporo słońca, ale dopiero po południu. Od rana może przelotnie popadać. Każdy kolejny dzień będzie cieplejszy. W sobotę ponad 30 w cieniu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ay caramba! Śpiewają teraz kibice.
1: Tak też mogą śpiewać.
0: Tak. Dawid Podsiadło śpiewał piosenkę Na błysk, ale właśnie tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, karamba i ajajaj śpiewają kibice Hiszpanii, bo o krok od sensacji w meczu właśnie Hiszpanii z Wyspami Zielonego Przylądka 0-0, a 94 minuta.
1: Max. To jest skandal, tam minuta 20 jeszcze Max będą kopać tę piłkę i chyba się z tego nic nie urodzi, także moi drodzy, wow, ten mundial jest ciekawy, śmieszny moment.
0: Najnowsze informacje, pewnie już z gotowym wynikiem w mistrzowskim fleszu sportowym. Lada moment u Krzyśka Chwalińskiego. Bądźcie z nami w RMF Max, a my się żegnamy powolutku. Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek, dzięki za dziś i do usłyszenia. Pa.
2: Słuchacie RMF Max Włocławek. Dni Włocławka już trwają i będą nam towarzyszyć aż do 28 czerwca. Już jutro o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Katarzyną Żak w ramach cyklu Czytelnicze Oblicze. Aktorka podzieli się swoimi literackimi inspiracjami, a to wszystko w kameralnej atmosferze bibliotecznych regałów. Piątek będzie prawdziwą ucztą dla fanów poezji i teatru. W Centrum Kultury Browar B odbędą się przesłuchania konkursowe wielkiego finału turnieju poezji śpiewanej. To doskonała okazja, żeby przekonać się, jak można muzycznie interpretować znane i mniej znane wiersze. Także w piątek o godzinie 18 na Starym Rynku wystartuje przegląd teatrów ulicznych Magia Teatru dla Małych i Dużych. Emocji doda efektowne fire show, które zamieni rynek w prawdziwą scenę pełną ognistych akcentów. Z kolei w sobotę o godzinie 20 w Browarze B odbędzie się koncert galowy finału turnieju poezji śpiewanej. Na scenie pojawi się Mariusz Lubomski wraz z laureatami konkursu, a publiczność usłyszy także wyjątkowy projekt Między Wierszami.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
8: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
9: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
11: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika we Włocławku na ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a zawieszki, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
12: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński, zapraszam. No i mamy pierwszą wielką piłkarską sensację za nami na mundialu. Sportowo może niezbyt widowiskowy mecz, ale mimo tego mający dużą temperaturę. Prawie 30 razy Hiszpanie strzelali na bramkę reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Piłka ani razu nie zatrzepotała w siatce. Niebieskie rekiny sprawiły sporo kłopotów piłkarzom La Furia Roja, wywołując wielką sensację. Nie pomogło wejście Lamina Yamala. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, przypomnijmy, 0-0. Hiszpańscy kibice mocno zawiedzeni, głośno dawali wyraz swojemu niezadowoleniu. Ale to dziś dopiero początek mundialowych emocji. Za 2 godziny rozpocznie się mecz Belgii z Egiptem, o północy Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem, a o 3 w nocy Iran zagra z Nową Zelandią.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: No siemanko, witajcie po 20. Czujecie to? To jest przedostatni poniedziałek przed wakacjami, dlatego dzisiaj sprawdzimy już, czego będziemy słuchać w trakcie Latera Maxa 2026. Przemek Grabowski w RMF Max. Będą też ciekawe premiery. Za kilka minut Jungle w domaszę The Wave, ale 10 otwiera dzisiaj Anima. Jego

0: Czy i odlecieć przed zachodem słońca. The Wave, nasza premiera tego tygodnia od Jungle, to dwójka przyjaciół, kolektyw z Wielkiej Brytanii, Josh i Tom. Ich muzyka to funk, soul, new disco, trochę lounge, czasami też chill out, no i house'owe elementy, jak słuchać w tym numerze. The Wave czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Jest David Guetta i Bibi Rexha, ich nowość Set Girls to przed wami, a na dziewiątym nowe męskie granie, nareszcie.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

Mamy ich już na liście Hopbands i teraz czekają na być może jedynkę w tym tygodniu. To Bibi Rexha, David Guetta w numerze Sad Girls. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem w duecie. Głosujcie na rmfmax.pl. W poczekalni znajdziecie też nowość od Gracie Abrams. To ta dziewczyna, która kiedyś występowała przecież przed koncertami Taylor Swift. Polecam wieczorowo Gracie Abrams i jej Hit the Wall.

0: A za kogo trzyma kciuki Kaigo na mundialu? Oczywiście, że za swoich, za Norwegię. Save My Love to dzisiaj siódemka, ale by było, gdyby to Norwegia na przykład zdobyła tytuł Mistrzów Świata w piłce nożnej. No wiecie, wszystko jest możliwe w sporcie. Zostańcie z RMF Max, u nas muzyczne zawody. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Eben w numerze Halo. Będzie też house'owa nowość, jaką przynosi nam Sony Fodera.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
12: Harmonizer.
13: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
14: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
15: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
13: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. 6, numer 6.

0: I tak właśnie buja w nowym singlu Sony Podera i jego house'y Let Me Be In Your Arms. Sony długo pracował nad całą płytą i tam będzie jeszcze więcej takich ciekawych, także słonecznych, ciepłych, house'owych brzmień. Głosujcie na rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę listy Hot Bands. Kto już widział w tym sezonie modelki na scenie? Jak nie, to spoko, spoko, zdążycie je jeszcze złapać. No i macie dziewczyny na miejscu piątym. Lubię cię jak lato.
1: Numer 5.

tygodnia na liście Hot BNC, rozpędzenie Chainsmokers i Eli Oaks. W numerze Echo, kto głosuje? Może im pomóc w debiucie. Może jutro, rmfmax.pl. A my otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj nowość, jaką przyniósł nam dosłownie kilka dni temu Teddy Swims, jego Mr. Nowhere All. Teddy Swims kiedyś śpiewał nawet w kapelach rockowych, ale w końcu doszedł do wniosku, że czas iść własną ścieżką. Bardzo się cieszymy i mamy go teraz.

się szykuje na Warszawę i na imprezę State of Trance. Armina von Burena będą grać razem, no i zagrał przed chwilą w RMF Max John Summit, Julia Church w numerze Shades of Blue. Jeszcze poczekalnia, no ale jak przyleci, no to może już będzie w zestawieniu, co wy na to? Głosujcie na rmfmax.pl. Na trzecim w poniedziałek Teddy Swims i jego nowość Mr. Know It All. Dwójka dla Bletki, dwa dni. A kto jest najlepszy? No tańczymy, słoneczne house'y rządzą w Europie, także u nas na liście Hot Bands. Powrót na miejsce pierwsze, Bauza w numerze Magnetic. RMF Max. One. One. One. One. One.

0: Pauza, wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Czeka Avicii i Swedish House Mafia. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek. Dni Włocławka już trwają i będą nam towarzyszyć aż do 28 czerwca. Już jutro o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Katarzyną Żak w ramach cyklu Czytelnicze Oblicze. Aktorka podzieli się swoimi literackimi inspiracjami, a to wszystko w kameralnej atmosferze bibliotecznych regałów. Piątek będzie prawdziwą ucztą dla fanów poezji i teatru. W Centrum Kultury Browar B odbędą się przesłuchania konkursowe wielkiego finału turnieju poezji śpiewanej. To doskonała okazja, żeby przekonać się, jak można muzycznie interpretować znane i mniej znane wiersze. Także w piątek o godzinie 18 na Starym Rynku wystartuje przegląd teatrów ulicznych Magia Teatru dla Małych i Dużych. Emocji doda efektowne fire show, które zamieni rynek w prawdziwą scenę pełną ognistych akcentów. Z kolei w sobotę o godzinie 20 w Browarze B odbędzie się koncert galowy finału turnieju poezji śpiewanej. Na scenie pojawi się Mariusz Lubomski wraz z laureatami konkursu, a publiczność usłyszy także wyjątkowy projekt Między Wierszami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
15: Dla ciebie 500 zł.
16: Dziękuję w takim razie.
6: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: 99,2 FM.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Błyskawicznie powiemy wam o tym, co na mundialu, między innymi o wielkiej sensacji, ale najpierw o meczu, który właśnie się rozpoczyna. W grupie G grają Belgia i Egipt. W kadrze Belgów Courtois, Doku czy Kevin De Bruyne. W Egipcie Mohamed Salah czy Omar Marmoush. A teraz niespodzianka, do której doszło godzinę temu.
2: Wielka Hiszpania zatrzymana przez Republikę Zielonego Przylądka. Jeden z głównych faworytów do wygrania Mistrzostw Świata zaledwie zremisował 0-0 z krajem o populacji mniej więcej Poznania. Punkt w debiucie na mundialu Republiki Zielonego Przylądka i w topa w wykonaniu Hiszpanów, jak na razie największa nami na tych mistrzostwach.
1: Mówił Cezar Dziwiszek. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem, o trzeciej Iran z Nową Zelandią, a rozpoczął się mecz Belgia-Egipt.

Dawid Podsiadło i jego sezon. Witajcie po 21. No, mamy sezon na truskawki, na czereśnie. No i są wiadomości prawie z ostatniej chwili z lokalnego warzywniaczka. Pozdrawiam panią z warzywniaka, panią Grażynkę. Słuchajcie, byłem dzisiaj. Truskawki tanieją, czereśnie tanieją. Jutro pewnie będzie jeszcze taniej. Teraz Swedish House Mafia na starcie naszego wieczornego spotkania. Myślę, że członkowie szwedzkiej House Mafii też z przyjemnością zjedliby polski makaron z truskawkami. Swedish House Mafia, ich Wait So Long.

Taylor Swift i historia Ofelii. Mam dla was wieczorną nowość w RMF Max. Co robią Włosi w wakacje? No bardzo często się luzują po prostu. Sporo czasu spędzają na plaży, jak tylko mają blisko. Rozmawiają, spotykają się z przyjaciółmi. Rzeczywiście są bardzo głośni. A co robią włoscy DJ-e? Występują dookoła świata. No i teraz właśnie oni. Meduza, nasza nowość dla Maxa już na lato. Polecam wam ten beat Silence.

0: szeroką wodę Roxy i Faust mogłaby się zgłosić na zawody jako kandydatka do noszenia w Finlandii, bo tam mają Mistrzostwa Świata w noszeniu żon. No Roxy jako żona może już oficjalnie wystartować. Chyba Kevin dałby radę. Zostańcie z nami za chwilę. Olivia Rodrigo wróciła z nową płytą i z nowością. Czeka Drop Dead.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
6: Dla ciebie 500 zł.
7: Dziękuję w takim razie.
5: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.

Lost Frequencies, to on robi takie słoneczne bity, jego Reality w RMF Max. Teraz kawałek urodzinowy od Kasi dla Darii. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych na rmfmax.pl. Daria świętuje dzisiaj swoje urodziny na maksa. Daria, samych dobrych chwil, życzliwych ludzi dookoła, powodzenia na studiach, no i spełnienia najskrytszych marzeń. Kasia wysyła buziaki. No i co, dziewczyny, zagramy wam coś fajnego. Dziewczyny tańczą do tego bitu. Ja też, przyznaję się, nasza nowość w RMF Max. Topiki, Becky G, Afro House'y. Daria, to dla ciebie dzisiaj. Sorry, papi.

Wiktor Waligura w RMF Max. No ostatnio w pogodzie to tak czasami to cztery pory roku i to jednego dnia można zaliczyć, ale spokojnie, spokojnie idą te upały, nawet trochę afrykańskie. W weekend znowu będzie można wskoczyć w szorty, w sandały, a nawet trzeba będzie boso pobiegać. No teraz będzie można pobiegać, potańczyć i w ogóle wszystko, bo mam dla was numer, który rządzi w tym sezonie na klubowych imprezach. To Dub Dogs z Brazylii, ich

0: Nowość RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Więcej to Fuka i Liwka i Enklawa w RMF Max. Jest wiadomość dla dziewczyn, które chcą więcej snu, chcą się po prostu wyspać, a śpią z facetami i nie mogą się wyspać. Już wiadomo dlaczego. Według badań dziewczyny śpią lepiej obok psów niż swoich partnerów, bo partnerzy to wiadomo, często się tam przewracają i też również bardzo często chrapią. Zanim pójdziecie spać, pogramy jeszcze trochę fajnej nuty. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
8: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
9: Dla ciebie 500 zł.
10: Dziękuję w takim razie.
8: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

Dive Into Me, nasze odkrycie, ale znacie go chyba dobrze. Alok w RMF Max. Przemek Grybowski, witajcie po 22. Nie wiem, czy słyszeliście taką wiadomość prawie z ostatniej chwili. Martin Garrix pochwalił się, że zrobił numer z Madonną. To dopiero będzie niespodzianka. Jak singiel tylko się pojawi, usłyszycie to na pewno w RMF Max. Ostatnio Martin Garrix i Ed Sheeran. To zagram za chwilę. Czeka Rapid It. Teraz Kuban Izalia u nas wieczorowo.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's nothing.

0: Last Friday Night to Katy Perry, która obiecała, że będzie nowa muzyka, będzie jeszcze trasa koncertowa, to na pewno. No i teraz nowa muzyka Ellie Goulding. Jej kariera to jest taki trochę roller coaster. Śpiewała solo, występowała z DJ-ami, a nawet spotykała się z Calvinem Harrisem, pamiętacie? Później zostawiła muzykę na trochę, zajęła się nieruchomościami w Wielkiej Brytanii, takimi bardzo ekskluzywnymi, takie wiecie, EO za miliony, ale to jej się znudziło, no i wraca na scenę i śpiewa. Mam dla was jej nowość, Ellie Goulding w RMF Max, Black Prada Dress.
1: Max, I heard what you said.

Miss Dior to nasze modelki. Niektórzy twierdzą, że modelki to takie nasze polskie Spice Girls. Kto się zgodzi, kto jest na hop w tym przypadku? No, jeżeli modelki to nasze Spice Girls, to kim jest Skolim? Może takim naszym polskim pitbullem? Czy nie? Czy przesadziłem? Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Słoneczne House'y. Wciąż w zestawieniu listy Hop Band czeka Another ich Talk to You.

Apa, ty tańczysz także ty, Rosie i Bruno Mars. A teraz chciałbym odczarować pewną ciekawostkę z internetu. Zrobiłem taki radiowy eksperyment w weekend. Nie wszystko, co piszą w internecie, to prawda. Nie łykajcie wszystkiego. Przeczytałem kiedyś gdzieś, że jeżeli włączysz sobie szum radia, rozetniesz piłeczkę ping-pongową na pół, włączysz czerwone światło, położysz się na plecach i zakryjesz oczy połówkami tej piłeczki, to jak będziesz się wpatrywać w czerwone światło, to będziesz mieć halucynację. Spróbowałem, nie działa. Szkoda piłeczki, lepiej niech sobie żyje, można zawsze pograć się w ping-ponga. Ale można mieć odloty, jak ktoś kocha muzykę. No za chwilę DJ, który gra tak, że rzeczywiście może odlecieć każdy. Alex Lemirage i jego Forever and a Day. Teraz Ale Farben w nowości Body Talk.

dwa dni. Bledka rządzi wciąż i to bardzo wysoko na liście Hot Bands. Może jutro sięgnie nawet ponownie po jedynkę. Za chwilę klasyk od ATB. Jeden z jego największych hiciorów. Przypomnę wam Ecstasy. O tej porze brzmi jeszcze lepiej, ale teraz coś świeżego. Kawałek, który polecam wam już na tegoroczne wakacje. Słoneczne Afro House'y. To mistrzy tego gatunku Shimza i Arco w numerze Fire Fire. To jest nowość.

No jak wam się podoba właśnie taka Roxy, wiecie, taka mniej romantyczna, ale bardzo energetyczna taka Roxy, trochę rockowo. Roxy White, Chciałam Ciebie Więcej, to numer, który walczy też o wasze głosy na liście Hot Bands. Ciekawe, czy jutro będzie dla nich miejsce w zestawieniu. Głosujcie na rmfmax.pl, a za chwilę Eben i jego bity czeka Hello.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to nasze nowe męskie granie na tegoroczny sezon. No wiecie, jeszcze tylko jeden poniedziałek oprócz tego, który powoli będzie się kończył i nareszcie będziemy mieć wakacje. Macie plany? Gdziekolwiek będziecie, RMF Max będzie wam towarzyszyć z hitami na maksa i myślę, że tego numeru też będziemy słuchać w trakcie lata. Yearbox i jego Graceland.

I Love, mega klasyk, house'owa nuta od chłopaków z Route 94. Teraz wiadomość na śniadanie. Właśnie, proszę się przebadać jutro, bo podobno prawie 80% ludzi najpierw wlewa sobie do miski mleko, a następnie wsypuje płatki. A jak tam jest u was? Ja przyznaję się, jestem w tych 20% akurat. A kto budzi was najlepiej? W trakcie śniadania, przed śniadaniem, po śniadaniu? Oczywiście, że RMF Max. Ale wieczorem u graby też nie braknie dobrego bitu. Teraz Gibbs, Kukon i Jonathan.

Off. Trochę klasyki od Calvina Harrisa z Disciples. Kiedyś robili naprawdę świetne deep house'y. A jeśli chodzi o klasykę, no to pytamy na rmfmax.pl w naszym nowym quizie. Jak dobrze znacie kultowe cytaty z rancha? Kto jest rancho mistrzem? Kto będzie najlepszy? Można się sprawdzić na rmfmax.pl, w szczególności, że kręcą nowe odcinki. Zapraszam teraz.

kłódki. Odkrywamy polskie brzmienia wieczorowo w RMF Max. Przed chwilą Gaba Kościuk i Dawid Płonka. A teraz takie pytanie, czy mieliście dzisiaj z czymś problem, czy nie mogliście czegoś rozwiązać? No to proszę już iść spać, bo podczas snu mózg potrafi znajdować rozwiązania problemów, nad którymi pracowaliśmy za dnia. To ja wam życzę, żeby wam się przyśniły te rozwiązania, ale zanim pójdziecie spać, to jeszcze będzie trochę fajnych kawałków.

Nie mam czasu, Lina wieczorowa w RMF Max. Tylko nie mówcie mi, że nie macie czasu sprawdzić na przykład, gdzie byliśmy ostatnio. Instagram RMF Max, byliśmy przecież na ING Silesia Beats. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy bawili się razem z nami. Kto nie był, może sprawdzić, jak było, no i jak zaprezentował się Jason Derulo. Wskakujcie na naszego Instagrama, a za chwilę w głośniku The Mia i pierwszy krok.

przy tobie, tak? Śpiewała Czermi. Jutro przed północą też będziemy odkrywać nowe polskie gwiazdy. Przemek Grybowski, dziękuję wam za poniedziałkowe spotkanie. Słyszymy się we wtorek o 20, a nasz czas wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery przed wakacjami. Nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście, a mogę się założyć. Głosujcie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!